bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Grupa ludzi zafascynowanych historią i dziedzictwem kulturowym Doliny Osławy postanowiła połączyć siły i założyła fundację Ramię w Ramię nad Osławą. Ich celem jest nie tylko podtrzymywanie pamięci historycznej oraz wieloetnicznej tradycji tego wyjątkowego regionu, ale także konkretne działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. O tym, jak wygląda ich praca i komu realnie pomagają, opowiemy za chwilę. A w dalszej części naszego weekendowego magazynu zabierzemy Was w góry. Naszym przewodnikiem będzie pan Maciej z Wrocławia, który podzieli się swoimi pierwszymi wspomnieniami związanymi z Bieszczadami. Zapewniam, że były naprawdę ciekawe. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. Zaczynamy nasz program od rozmowy z Pawłem Łabajem z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Czym się zajmują i jak zmieniają życie ludzi nad Osławą? Posłuchajcie.
0: Blisko mieszkańców.
2: Fundacja powstała w 2018 roku. Działalność jest bardzo, bardzo szeroka. Prowadzimy w Szczawnem miejscowości Szczawne przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudniamy osoby z ministerialnego klucza, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te osoby pracują, nabywają jak gdyby nawyku pracy. No jest to taka ścieżka przejściowa. Oprócz tego prowadzimy dosyć szeroką współpracę polsko-ukraińską między naszymi szkołami tutaj w gminie Komańcza, Polską Szkołą Sobotnią imienia Świętej Jadwigi w Drohobyczu. Organizowaliśmy transgraniczne inicjatywy, czyli nasze dzieciaki tutaj były wspólne konkursy organizowane, nasze dzieciaki wyjeżdżały potem na wycieczkę na przykład do Warszawy, tam wyposażaliśmy na przykład bibliotekę, zestaw lektur szkolnych. W trakcie wybuchu wojny na Ukrainie zorganizowaliśmy bank żywności w miejscowości Szczawne. No, skala przerosła nasze oczekiwania, dlatego że nie tylko zabezpieczyliśmy tutaj wszystkich uchodźców wojennych na terenie gminy i gminach sąsiednich, a było ich sporo, ale wysłaliśmy na Ukrainę 28 pełnych tirów z pomocą. Te tiry trafiały bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam tereny przyfrontowe, czy do Charkowa, czy do Sum, czy do Czernichowa, więc była to taka wielka akcja społeczna. Cóż więcej tu możemy dodać? No na ten moment skupiamy się na prowadzeniu jako Muzeum Wypału Węgla Drzewnego. Jest to nasza taka standardowa w tym momencie inicjatywa nastawiona właśnie na ochronę naszego przemysłowego dziedzictwa tego regionu. Więc to w tym momencie to jest nasz zdecydowany priorytet.
1: Dlaczego nazwa Ramię w Ramię nad Osławą? Co ona znaczy?
2: Mamy tutaj ludność polską i mamy ludność pochodzenia łemkowskiego, autochtonów. No, chcemy budować taką lokalną sieć współpracy. Chcemy, żeby jakieś tam dawne zaszłości zostały zapomniane. Chcemy tworzyć, łączyć, a nie dzielić i rozpamiętywać.
1: Jakie problemy lokalnej społeczności uznajecie za takie najpilniejsze do rozwiązania?
2: Jak w tej społeczności jest ich wiele. No, nie nam oceniać. Jesteśmy osobami, które przyjechały z zewnątrz. No, z pewnością w tym momencie uważamy, że należy zachować tą kulturę miejscową. Chcemy stworzyć jakiś ruch turystyczny. Chcemy stworzyć atrakcję turystyczną. Chcemy dać miejsca pracy. Chcemy jak gdyby na kanwie tej działalności turystycznej budować tutaj jakąś przyszłość. Jest tu kłopot z brakiem miejsc pracy, jest tu kłopot z negatywnymi procesami migracyjnymi. Młodzi wyjeżdżają w zasadzie oprócz lasów państwowych i zakładu karnego, które są spółkami Skarbu Państwa. Jest tu pracy bardzo niewiele, więc turystyka jest z pewnością dobrym pomysłem.
1: A jakie największe wyzwania w takiej codziennej pracy stoją przed Wami?
2: Konieczność utrzymania się na rynku, który jest komercyjny. My jako jednostka pełniąca misje społeczne musimy wypełniać dokładnie te same obowiązki, co każdy inny podmiot, również duże firmy. Musimy samodzielnie zarobić na własne utrzymanie. To są takie problemy egzystencjalne, które z jednej strony są oczywiste, ale w działalności społecznej niekomercyjnej, bo trzeba powiedzieć, że zyski, które gdzieś tam są generowane przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej, są przeznaczane na cele społeczne. Taka jest inicjatywa, taka jest w ogóle idea funkcjonowania fundacji, wynika z ustawy o fundacjach i z naszego statusu, więc oczywiście jest wsparcie z zewnątrz, są różnego rodzaju granty, dofinansowania, ale o nie trzeba zawsze walczyć, konkurencja jest duża. No, a takie potrzeby bytowe są tu i teraz, no i trzeba im sprostać.
1: A kto wspiera fundację? Wolontariusze, firmy, samorządy?
2: Mamy sporo zadeklarowanych wolontariuszy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Gminy Komańcza, z Wójtem Gminy Komańcza. Bardzo dobrze układa się współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. No, nie są to, powiedzmy, kwestie finansowe, ale są to kwestie merytoryczne, promocja, no wiele takich rzeczy, które bardzo ułatwiają nam pracę. Nasza praca jest mocno wspierana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle. No, dzięki grantom z tamtej instytucji udało się utworzyć muzeum, bo no wiadomo, wszystko kosztuje, także gdyby nie ich pomoc, nie ich akcje dotacyjne, to nie udałoby się temu sprostać.
1: Czy współpracujecie z organizacjami po stronie słowackiej lub ukraińskiej?
2: Jeżeli chodzi o stronę słowacką, na ten moment mamy złożony w ramach Interreg wspólny projekt. Będziemy budowali miele w Zembilińskiej Hamrze i będziemy próbowali tworzyć taki wspólny produkt turystyczny oparty na wspólnej przeszłości przemysłowej, dlatego że u nas wypalało się węgiel drzewny, u nich wiadomo Hamrę, czyli kuźnie, było prowadzone wydobycie rudy żelaza i przetapianie węgla stali na rudy żelaza na stal. Na węglu drzewnym, który był wypalany między innymi u nas, także to jest jakby taka nasza oś współpracy. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to współpracujemy głównie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, w tym zarządem głównym w Lwowie. Co rok organizujemy akcję Kalendarz dla Polaków na Wschodzie, w ramach którego zaopatrujemy większą część obwodu lwowskiego w kalendarze. Prowadzimy zbiórki tutaj na miejscu, zawozimy tam. No taka mała rzecz, ale bardzo istotna, bardzo pomocna. Buduje też relacje, buduje mosty.
1: O działalności fundacji ramię w ramię nad Osławą opowiadał Paweł Łabaj. A teraz już opowieść pana Macieja z Wrocławia, który opowie o swoim pierwszym spotkaniu z Bieszczadami i dlaczego w Bieszczady wraca przy każdej okazji. Będzie trochę o wędrówkach, trochę o ludziach spotkanych po drodze i o tym, co w Bieszczadach przyciąga jak magnes.
0: Ciekawe Bieszczady.
3: No pamiętam, pierwszy raz byłem, gdy miałem 16 lat. Z przyjacielem sobie łaziliśmy po Bieszczadach z plecakami, z namiotami, z materasami. Wtedy jeszcze dmuchane materace, śpiwory ciężkie z watoliną, namioty. Nie te, jak teraz, leciutkie, tylko normalne namioty plus topiki, plus jeszcze rurki, żeby to wszystko jakoś utrzymać. Ważyło, plecaki nasze ważyły po 30 kg, no ale tak się wtedy chodziło. Pamiętam trasę z Cisnej do Komańczy. Piękna trasa. Piliśmy sobie wodę ze źródełek. No nie było butelek plastikowych PET-ów, były tylko szklane butelki, więc każdy z nas miał po jednej butelce szklanej. Wodę sobie uzupełnialiśmy na trasie. No i z jedzeniem też nie było problemu, bo mam rodzinę w Bieszczadach. Babcia miała piec chlebowy, zawsze przed wyjazdem gór piekła nam placki na sodzie, tak zwane prudziaki, czy tam podpołmyki, różnie to się nazywa. No miał jedną wielką zaletę, przez 2 tygodnie były świeże. Wystarczyło je namoczyć w wodzie czy w mleku, było naprawdę syty posiłek, więc mieliśmy te prudziaki, mieliśmy butelkę na wodę. Plan był doskonały, niestety przy podejściu na taką górę chryszczatą skończyła nam się woda. Dzień był bardzo gorący. Pić się chciało straszliwie. Nie było źródełek, nie było nic. Z drugiej strony zeszliśmy w kierunku Komańczy. Trafiliśmy na jeziorka Duszatyńskie. No wiadomo, strącej wody lepiej nie pić surowej, więc przygotowaliśmy ją przed wypiciem. No później się okazało w sposób dosyć gwałtowny, że nie do końca dogotowaliśmy tę wodę. No bo po drodze zaczęły nam się kończyć liście łopianu z celu wiadomym. Skończyły nam się tabletki węgla wszelakie. Doszliśmy resztką sił do Komańczy. Opróżniliśmy aptekę z węgla, z sulfaguanidyny. No i tak się skończyła nasza bieszczadzka przygoda, bo już wymęczeni, odwodnieni, musieliśmy wrócić do babci. To było moje pierwsze spotkanie z Bieszczadami, które pamiętam do dzisiaj jako niezwykle ciekawą przygodę.
1: O swoich bieszczadzkich wędrówkach i przygodach opowiadał nam pan Maciej z Wrocławia.
0: Istotne dla Bieszczadów. Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
1: Bieszczadzki Park Narodowy wydał w środę ostrzeżenie przed wysokim zagrożeniem pożarowym w najwyższych partiach gór, wynikającym z długotrwałej suszy i skrajnie suchej roślinności, szczególnie na stokach południowych. Z powodu ryzyka pożaru park zintensyfikował patrole, w tym działania we współpracy ze Strażą Graniczną oraz monitoring wizyjny. Przy górnej granicy lasu utworzono punkty z podręcznym sprzętem gaśniczym, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie zagrożeń. Przełom dla kierowców w gminie Chmielnik. W Walii Rafałowskiej otwarto nowy most na Potoku Rafałowskim. Inwestycja za ponad 2 miliony złotych połączyła Wilkowy ją z Chmielnikiem, a jej patronem został Wojciech Witowski. Przez nowy most za kierownicą na pewno nie przejedzie senator Mieczysław Golba. Parlamentarzysta stracił prawo jazdy na 3 miesiące po tym, jak w miejscowości Wierzbna pędziło 58 km na godzinę za szybko. Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie zasłaniał się immunitetem. Policjantom tłumaczył, że po prostu spieszył się na samolot. I pozostajemy na drogach. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 985 na trasie Mielec-Dębica. Nowa droga ma wyprowadzić ruch tranzytowy z gęstej zabudowy i skrócić dojazd do węzłów autostradowych. Kiedy jedne drogi są dopiero w fazie planów, inne imponują rozmachem w terenie. Budowa odcinka S19 Babica-Jawornik wkracza w decydującą fazę, a jej rozmach najlepiej oddają liczby. Urszula Miszczak.
4: Z placu budowy wydobyto już ponad 4 miliony metrów sześciennych ziemi i skał. To taka ilość materiału, która wypełniłaby po brzegi aż 5 stadionów narodowych. Skala pracy przekłada się na setki tysięcy kursów ciężarówek. Gdyby ustawić te wszystkie pojazdy w jednym rzędzie, utworzyłyby kolumnę o długości ponad 3000 kilometrów, co odpowiada dystansowi z Podkarpacia aż do południowej Hiszpanii.
1: Wartość prac to ponad 1 200 000 000 złotych. Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku przejęli już ponad 750 podrobionych dokumentów. W ostatnim czasie w ręce mundurowych wpadła kolejna fałszywa wiza i karta pobytu.
5: Mundurowi z Bieszczadzkiego Oddziału zwalczają także przestępczość trudniącą się produkcją i dystrybucją fałszywych dokumentów. Podczas kontroli dokumentów na granicy kluczowe znaczenie mają wiedza i doświadczenie mundurowych. Z pomocą przychodzi także nowoczesny sprzęt oraz międzynarodowa współpraca służb. Do kolejnych zdarzeń tego typu doszło na przejściu granicznym w Medyce i Budomierzu. W Medyce do kontroli zgłosiła się obywatelka Ukrainy, która przekraczała granicę pieszo. Jednym z dokumentów okazanych do kontroli była austriacka karta pobytu. Mundurowi zauważyli, że jedna z cyfr została przerobiona z trójki na ósemkę. W ten sposób podróżna chciała przedłużyć sobie ważność dokumentu z marca na sierpień. Cudzoziemka przyznała się do wykorzystania fałszywego dokumentu i dobrowolnie poddała karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo strażnicy graniczni ustalili, że kobieta już wcześniej miała problemy z polskim prawem. Decyzją sądu została wpisana do bazy wykaz jako osoba niepożądana w Polsce. Od strażników granicznych otrzymała decyzję o odmowie wjazdu i wróciła na Ukrainę. Dzień wcześniej mundurowi z przejścia granicznego w Budomierzu wykryli fałszywą wizę krajową wydaną rzekomo przez władze Norwegii. Wygląd wizy odbiegał od obowiązującego wzoru, brakowało również podstawowych zabezpieczeń. Dokumentem posłużył się podczas kontroli 21-letni obywatel Ukrainy. Jak przyznał, za fałszywkę zapłacił $500. Mężczyzna został przesłuchany, a w sprawie prowadzone są dalsze czynności. Finalnie do Polski nie wjechał.
1: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Pod głosowanie trafi 148 propozycji mieszkańców. Grzegorz Pałka.
6: Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 76 projektów osiedlowych, 14 ogólnomiejskich oraz 58 inicjatyw kulturalnych i sportowych. Dla autorów projektów, które zostały odrzucone, to jeszcze nie koniec drogi. Czas na złożenie odwołania upływa 12 maja. Ostateczną listę poznamy 19 maja, a dzień później, 20, ruszy oficjalne głosowanie.
1: Pełny spis projektów dostępny jest na stronie erzeszów.pl. Skoro o potrzebach mieszkańców mowa, ponad 1 600 000 złotych trafi do lokalnych organizacji pozarządowych. W rzeszowskim ratuszu podpisano 41 umów na wsparcie seniorów, rehabilitację osób z niepełnosprawnościami oraz profilaktykę zdrowotną.
0: Ważne dla mieszkańców Bieszczadów. To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam na nasz weekendowy magazyn, w którym przyglądamy się temu, co ważne, ciekawe i warte uwagi w naszym regionie. Województwo podkarpackie to prawdziwy skarbiec przyrody, historii i kultury. Wzdłuż głównych dróg krajowych i ekspresowych czekają miejsca, które warto odkrywać choćby podczas krótkich wypadów. Od tajemniczych zamków i malowniczych cerkwi po urokliwe szlaki spacerowe i punkty widokowe. A w dalszej części programu przekonamy się, że powiedzenie nie święci garnki lepią ma u nas szczególne znaczenie. Zajrzymy do Medyni Głogowskiej, gdzie ośrodek garncarski z pasją kultywuje tradycje i promuje lokalne rzemiosło. Ale o tym za moment. Wcześniej o podkarpackich skarbach, które zachwycają i inspirują, a leżą przy głównych trasach Podkarpacia. Mówi Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: To warto wiedzieć.
7: Polecamy atrakcje, do których można dojechać przede wszystkim drogami krajowymi. Kilka takich atrakcji, które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, są to atrakcje, które są zlokalizowane szczególnie w pobliżu głównych tras. I tak na przykład jadąc drogą krajową numer 77, warto zwiedzić Stare Miasto i Zamek w Przemyślu, imponującą twierdzę położoną na wzgórzu z piękną panoramą miasta. W Przemyślu także jest Muzeum Dzwonów i Fajek, unikatowe miejsce, które prezentuje lokalne rzemiosło. Jadąc DK 77 na północ z regionu, tutaj zapraszają do siebie m.in. Muzeum Ziemi Leżańskiej, Grupca Dyka Elimelecha czy Klasztor Ojców Bernardynów. W Muzeum Ziemi Leżańskiej poznamy historię miasta i regionu od czasów prehistorycznych aż po czasy współczesne. Poznamy tam też tradycje lokalnego browarnictwa, a także rzemiosło leżańskich twórców zabawek. Leżańsk, mimo że jest to niewielkie miasto, zyskało taką międzynarodową sławę dzięki grobowi cadyka Elimelecha i przyciąga pielgrzymów, hasydów przez cały rok. Odwiedzając to miejsce, mamy więc okazję poznać kulturę hasycką, zobaczyć obrzędy związane z pielgrzymowaniem do grobu cadyka. To taka wyjątkowa możliwość zanurzenia się w atmosferze żydowskiej tradycji i duchowości. Natomiast klasztor Ojców Bernardynów w Leżańsku jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na jego bogatą historię, architekturę, ale także wyjątkowe zabytki. Szczególnie polecane są słynne organy, cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia oraz mury obronne, które otaczają klasztor. Jest to miejsce, które łączy w sobie, myślę śmiało możemy powiedzieć, sakrum i profanum, historię i sztukę, religię i kulturę, co czyni go atrakcyjnym dla szerokiego grona zwiedzających. Przy okazji zapraszamy też na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który co roku odbywa się w Bazylice. Jest to okazja do wysłuchania wspaniałej muzyki naprawdę w niezwykłym otoczeniu. Podróżując podkarpackim odcinkiem drogi krajowej numer 94, zdecydowanie warto odwiedzić Muzeum Zamku w Łańcucie. Muzeum od lat zaliczane jest do miejsc, które obowiązkowo trzeba odwiedzić podczas pobytu w naszym regionie. Przyjechać na Podkarpacie i nie zobaczyć zamku w Łańcucie, to tak jakby nie być na Podkarpaciu naprawdę. Zamek to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynąca ze znakomicie zachowanych wnętrz mieszkalnych, unikalnej kolekcji pojazdów konnych, oranżerii, storczykarni ze wspaniałą kolekcją storczyków i starego malowniczego parku w stylu angielskim. Warto zobaczyć też perłę architektury sakralnej, zespół klasztorny w Jarosławiu, czy na przykład Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Muzeum to prezentuje historię ratowania żydowskiej społeczności przez mieszkańców Podkarpacia, uzupełniając ją obrazami relacji polsko-żydowskich w przededniu II wojny światowej oraz wkrótce po niej. Jeżeli mówimy o historii II wojny światowej, to miejscem, które warto także zobaczyć, jest Góra Śmierci Pustków i poligon SS Truppen und Bunksplatz. Jadąc autostradą A4 w kierunku Krakowa, możemy zatrzymać się na miejscu obsługi podróżnych MOP Paszczyna

0: oczywiście Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce, czy Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na bogactwo interaktywnych wystaw, możliwość eksperymentowania i rozwijania ciekawości świata, a także powiązanie z lokalnymi specjalizacjami takimi jak lotnictwo i kosmonautyka. Dzisiaj dziedziny tak popularne z uwagi na naszą dumę narodową, czyli Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Drogą krajową numer 9 możemy łatwo dotrzeć też do skansenu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Można się tam dosłownie przenieść w czasie i poznać historię mieszkających tu ludzi. Urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku prezentują kulturę lasowiaków i rzeszowiaków, którzy zamieszkiwali niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Skansen w Kolbuszowej to niemal 30 hektarów, na których znajduje się ponad 100 obiektów małej i dużej architektury drewnianej.
1: Mówiła Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A mówiąc o atrakcjach i ciekawych miejscowościach leżących przy Krajowej Dziewiątce, polecamy też zajrzeć do Medyni Głogowskiej. To miejsce, w którym przeszłość przenika się z teraźniejszością. Znajdujące się tu drewniane chaty przechowują pamięć o życiu ludzi w dawnym, największym w Polsce zagłębiu garncarskim. A we współczesnych ceglanych budynkach znajdują się duże pracownie, ekspozycje ceramiki i piece garncarskie. O historii tego miejsca opowiada nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
2: Blisko mieszkańców.
1: Dlaczego właśnie Medynia stała się tak ważnym ośrodkiem garncarskim w Polsce? Co wyróżniało ten region na tle innych, podobnych miejsc, o podobnych tradycjach?
3: Przede wszystkim Medynia położona jest na złożach gliny. Często nasi garncarze mówią, że jesteśmy położeni na glinie, jak Śląsk na węglu. I ta dostępność była właśnie bardzo łatwa dla wszystkich mieszkańców. Każdy mógł tą glinę wykopać gdzieś na swojej posesji, na swoim polu. I ona była położona dość płytką pod tam wierzchnią warstwą piasku, ziemi. A więc był łatwo dostępny surowiec. Niełatwy był do przerobienia i do przygotowania. Tutaj to wymagało naprawdę długiego czasu, no i ciężkiej pracy. No ale no tutaj mieszkańcy pracy się nie obawiali, a więc no, każdy przygotowywał tą glinę i też ją przygotowywał według takich swoich znanych sobie receptur przez siebie sprawdzonych, czyli łączył dwa rodzaje gliny suchej, zwanej piecówką, i gliny tłustej, zwanej iłem. Łączył według swoich proporcji tą glinę, wyrabiał w zależności od tego też, jaki rodzaj tych form miał tutaj wykonać. I, no, i dzięki też temu, że w okolicznych miejscowościach były przed jeszcze w średniowieczu cechy garncarskie istniały, więc tam wykształceni garncarze, którzy w takich cechach pracowali, też się sprowadzali tutaj do Medyni i też rozwijali bardziej to garncarstwo z tego bardziej takiego podstawowego, prymitywnego, tych wypałów takich najbardziej podstawowych, niezdobionych, nieszkiwionych, zaczęli wytwarzać coraz lepsze formy, coraz piękniejsze, właśnie coraz bardziej ozdobne, już też szkliwione, droższe, a więc też no, mieszkańcy zaczęli uczyć się od siebie nawzajem i te swoje pracownie tworzyć. No a to, że garncarstwo przetrwało tutaj do tego czasu, oczywiście nie już w takiej skali jak kiedyś, kiedy naczynia były niezbędne w domach, to no, uważam, jest zasługą lokalnego samorządu, że podjął ten trud ochrony dziedzictwa, stworzenia miejsc, które mogły skupiać garncarzy, którzy mogli to rzemiosło też tutaj rozwijać.
1: Ośrodek odwiedzają dzieci, całe rodziny, pasjonaci rękodzieła. Proszę powiedzieć, jakie są najczęstsze reakcje osób, które po raz pierwszy siadają przy kole garncarskim? Nigdy wcześniej nie miały z tym do czynienia. Jak reagują? Co mówią?
3: Oczywiście jest zawsze zachwyt. Oczywiście wielu osobom wydaje się, że będzie łatwiej, ale przy pomocy mistrzów, no rzeczywiście każdy, kto przyjeżdża do nas,

0: na warsztaty, jest w stanie wykonać własne naczynie, które zabiera z sobą do domu, jeżeli mieszka daleko. Indywidualne osoby mogą umawiać się z nami oczywiście na wypał tego naczynia. Wracają tutaj, mogą je jeszcze poszkliwić razem z nami. Jeżeli są to duże grupy, to jest to bardziej już utrudnione. No ale teraz ceramika, garncarstwo przeżywa wielki renesans, jednak nie zawsze, nie każde pracownie oferują pracę na kole. Nawet gdy to koło jest, to nie zawsze jest nauczyciel. Tutaj my specjalizujemy się właśnie w tym, że toczymy na kole i sporo takich warsztatów organizujemy. Poza tymi zorganizowanymi grupami, które przyjeżdżają tutaj codziennie, no więc wtedy można jakby dotknąć tylko tej pracy, tylko się zaszczepić garncarstwem, no bo wtedy nie ma czasu na dłuższe warsztaty, ale my zachęcamy bardzo do warsztatów indywidualnych, do tego, żeby spotkać się z mistrzem, żeby mieć czas z nim porozmawiać, żeby mieć czas przyjść na wypały w piecu garncarskim i przejść taki bardziej intensywny kurs. Teraz też będzie możliwość obejrzenia, uczestniczenia w wypału garncarskim podczas wydarzeń, które organizujemy, ale też można będzie, no jak to w wielu muzeach, wiadomo, wprowadzane są wszelkie innowacje. Dla nas ważne było, żeby turysta, który do nas przyjedzie, mógł w każdej chwili uczestniczyć w wypale, chociaż przez chwilę, chociaż w takiej formie wirtualnej. I jest taka możliwość teraz, że można założyć okulary VR-owe i na chwilę przenieść się, stojąc przy naszym piecu, który tutaj jest też taką ekspozycją, na chwilę przenieść się do miejsca, do warsztatu garncarza pod lasem i uczestniczyć z nim w całym procesie wypału ceramiki właśnie w tradycyjnym piecu. To takie możliwości są tutaj, ale no oczywiście idealnie jest, kiedy uda się przyjechać do Medyni w tym czasie, kiedy rzeczywiście wypalamy w naszym piecu i osobiście już uczestniczyć w tym procesie.
1: Czy w garncarstwie Medyni są charakterystyczne motywy, kształty, barwy?
0: No, nasza glina jest czerwona. Po wypale, po zwykłym wypale nieredukcyjnym, przybiera ona kolor czerwony. Oczywiście jest sporo takich motywów, ozdób, które zdobią nasze naczynia. No, takie ozdoby można będzie zobaczyć tutaj. Właśnie te naczynia przedwojenne, powojenne są tutaj zgromadzone i można zobaczyć, w jaki sposób one były kiedyś zdobione. I no, charakterystyczna jakby nasza ceramika pod względem wypałów, ta tradycyjna, właśnie dzieli się na trzy rodzaje. Właśnie ceramika biskwitowa, czerwona, garncarze mówią, że wypalamy na prosto. Ceramika szkliwiona, czyli ten wypał biskwitowy musimy naczynia pomalować szkliwem i wypalić powtórnie i wtedy mamy ceramikę szkliwioną. Garncarze mówią, że wypalamy na szklano. I trzeci rodzaj, który wyróżnia ceramikę medyńską ze względu właśnie na rodzaj wypału, to jest właśnie ceramika siwa, która jest właśnie zdobiona kamieniem bardzo często.
1: Tradycja garncarska w Medyni Głogowskiej to nie tylko historia, ale także żywa pasja, która łączy pokolenia. To miejsce, które pokazuje, jak ważne jest zachowanie i rozwijanie tradycji. O miejscu tym opowiadała nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Gdzieś między Cisną a Kalnicą, pośród bukowych lasów, unosi się znajomy zapach. Ostry, gryzący, niemal pierwotny. To retorty, współczesne potomki niedawnych mielarzy. Wypalanie węgla drzewnego to wciąż żywe rzemiosło Bieszczadów. Czarne złoto gór, które rodzi się z ognia i dymu. Choć nie tak romantyczne jak legenda o bieszczadnikach, nadal przyciąga uwagę, bo tu, w cieniu połonin, człowiek i las toczyli ten sam rytuał od pokoleń. I o tym już wkrótce opowiemy w naszym programie. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale Podkarpacie to nie tylko Bieszczady, to nie tylko połonina wetlińska. Kto skręci nieco na wschód, dotrze w rejony strony mniej znane, ale nie mniej fascynujące. Ku górom słonnym, o których rozmawiam teraz z Michałem Organem, przewodnikiem i ratownikiem Bieszczadzkiej Grupy GAPR.
2: To warto wiedzieć.
3: Góry słonne nie stanowią części Bieszczadów. Jest to taki dosyć mało znany fragment gór sanocko-turczańskich, które są położone w ich południowo-zachodniej części. I tak naprawdę jest to troszeczkę taka nazwa umowna, gdyż do tej pory tak w zasadzie nie udało się wyznaczyć stricte granic gór słonnych.
1: A skąd właściwie pochodzi ich nazwa, słonne?
3: No jeżeli spojrzelibyśmy na mapę, to na obszarze gór słonnych znaleźlibyśmy wiele takich nazw kojarzących się z solą. Mamy na przykład Słony Wierch. Mamy szczyt Słonna czy Słonne, położoną poniżej miejscowość Tyrawa Solna. Wszystkie te miejscowości związane są z występowaniem wód solankowych, które dawniej wykorzystywano do produkcji soli.
1: Jakie są najciekawsze szczyty lub miejsca widokowe, które warto odwiedzić, będąc w górach słonnych?
3: No jeżeli chodzi o szczyty, to ten główny grzbiet gór słonnych, czyli właśnie Słony Wierch, Słonne, ale to są takie tereny, które sprzyjają takim nostalgicznym wędrówkom i oferują za to wielu miejsc widokowych. Natomiast takimi dobrymi punktami widokowymi to na pewno jest szczyt Kamionka, ponad Bezmiechową, gdzie znajduje się słynne szybowisko. I mamy też taki bardzo fajny punkt widokowy pod przełęczą Przysłup, czyli tuż przy tych słynnych serpentynach nad Wujskiem.
1: A czy w górach słonnych można znaleźć jakieś unikatowe gatunki roślin, zwierząt?
3: Jeżeli chodzi o florę i faunę gór słonnych, to ona jest pokrewna zarówno górom sanocko-turczańskim, jak i Bieszczadom. To przeważają przede wszystkim w tej części gór sanocko-turczańskich piękne, wspaniałe lasy bukowe. Mamy tutaj właśnie kilka rezerwatów, które te lasy chronią. I tutaj mamy też takie dwa piętra roślinności. Te niżej położone części, gdzie mamy miejscowości, no to będą piętra Pogórza, a wyżej będzie Regiel Dolny i właśnie będą tam te wspaniałe lasy bukowe, lasy bukowo-jodłowe. Jeżeli chodzi o takie gatunki bardziej znane, jakieś puszczańskie, no to w tych terenach zarówno spotkamy misie, rysie, wilki, jak i jelenie karpackie.
1: Jak wygląda przyroda tego pasma w zależności od pory roku? Jak się zmienia?
3: No to jest właśnie takie właśnie fajne pasmo do wędrowania albo wczesną wiosną, kiedy nie ma jeszcze liści i te lasy bukowe w takim wczesnowiosennym słońcu mienią się pięknymi kolorami, albo właśnie jesienią, kiedy te buki przywdziewają takie kolory żółci, złota i czerwieni. I to sprawia, że ta wędrówka grzbietem przypomina troszeczkę taką wędrówkę aleją parkową, kiedy możemy te wszystkie właśnie odcienie różnych kolorów podziwiać, w szczególności wtedy, kiedy przybija się pomiędzy drzewami promyk słońca.
1: Czy są to miejsca związane z dawnym osadnictwem łemkowskim lub bojkowskim?
3: Nie, te tereny były zamieszkiwane oczywiście przez Rusinów, ale akurat w górach słonnych zamieszkiwali Dominianie. To była grupa zamieszkująca właśnie góry sanocko-turczańskie w tej części na północ od Sanu, powiedzmy od Sanoka. Ich taką charakterystycznym elementem spotkanym w budownictwie to była chata z tak zwaną wnęką. Czegoś takiego nie spotykamy zarówno na Bojkowszczyźnie czy na Łemkowszczyźnie. Byli to również wyznawcy obrządku wschodniego, dlatego też w wielu tych miejscowościach spotkamy ładne cerkwie drewniane, chociażby i murowane też.
1: A jakie legendy, opowieści krążą o tym rejonie?
3: No tutaj przede wszystkim związane z ruinami zamku Sobień, z właśnie tym wydobyciem soli. No takich tajemniczych miejscowości mamy tutaj kilka tak naprawdę. Mamy też wiele właśnie cerkwi, wiele samotnych kapliczek, jak i grodziska chociażby w paśmie olchowieckim na przykład koło Białej Góry.
1: Jakie szlaki piesze poleciłby pan osobom, które pierwszy raz wybierają się w góry słonne?
3: No jeżeli mielibyśmy się pierwszy raz wybrać w góry słonne, to na pewno warto, nawet można wyjechać samochodem właśnie pod to szybowisko na Bezmiechową, podziwiać widoki, można sobie grzbietem przewędrować w stronę Słonnego, no i to jest o tyle fajne, że już nie musimy zdobywać tej wysokości, bo idziemy sobie grzbietem, a jeżeli chcielibyśmy sobie taką krótką, przyjemną wycieczkę odbyć, to na przykład możemy z Sanoka wystartować szlakiem żółtym na Orli Kamień i zejść sobie również do Sanoka szlakiem czerwonym i przy okazji jeszcze odwiedzić sobie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Możemy również na przykład z Bykowiec powędrować sobie szlakiem zielonym przez rezerwat Polanki i odwiedzić sobie takie wychodnie piaskowca jak Duży i Mały Kamień.
1: Czy to pasmo jest dobre na takie rodzinne wycieczki, czy raczej dla bardziej doświadczonych turystów?
3: Myślę, że to pasmo jest dla takiej grupy turystów. Przede wszystkim ono jest relatywnie rzadko odwiedzane, dzięki czemu jeżeli pójdziemy sobie z rodziną, no to będziemy mieć nietrudne szlaki, które będziemy mieć tylko dla siebie, a jeżeli lubimy wędrować samemu, to pasmo jest o tyle fajne, że właśnie nikogo nie spotykamy najczęściej w tych takich bardziej ustronnych częściach gór Słonnych i możemy się w pełni zanurzyć tutaj w lesie, w przyrodzie.
1: Czy Góry Słonne cieszą się dużym ruchem turystycznym, czy raczej pozostają takim spokojnym miejscem?
3: To zależy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o samych górach, jeżeli mówimy o grzbietach, to są one dosyć rzadko odwiedzane. Natomiast jeżeli mówimy o miejscowościach, no to tutaj sytuacja już jest inna, no bo u podnóży Gór Słonnych mamy tak popularne miejscowości jak Sanok, prawda, właśnie ze wspomnianym Muzeum Budownictwa Ludowego, czy Zamkiem, gdzie mamy galerię Zdzisława Beksińskiego. Mamy popularny Zabek Sobień, mamy Lesko położone tuż obok Gór Słonnych, także są to miejscowości popularne, natomiast te szlaki piesze położone w Górach Słonnych są relatywnie rzadko odwiedzane.
1: A czy w ostatnich latach zmieniło się zainteresowanie tym regionem?
3: Raczej, jeżeli chodzi o same góry, to tych turystów tak wielu nam nie przybywa. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o miejscowości położone u ich podnóża, to tak, ten ruch turystyczny jest zdecydowanie bardziej wzmożony.
1: O Górach Słonnych, może nie tak rozpoznawanych jak Bieszczady, ale mające w sobie surowe piękno i spokój, którego coraz trudniej dziś szukać, mówił nam Michał Organ, przewodnik i ratownik Bieszczadzkiej Grupy GAPR. Ale nie tylko o szlakach i widokach będziemy dziś rozmawiać, również o pracy ludzi, którzy z bieszczadzkim krajobrazem są związani nie od święta. Jednym z nich jest Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Człowiek, który zna zapach dymu z retorty, ciężar świeżo porąbanego buka i rytm, w jakim wypala się węgiel drzewny.
2: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
4: W Bieszczadach węgiel drzewny wypalało się w zasadzie od wieku. Węgiel drzewny był surowcem potrzebnym do bardzo wielu rzeczy, do kowalstwa, do wytapiania stali. Tutaj w Lufatyniu mieliśmy na przykład rudy darniowe, które gdzieś musiały być wytapiane, więc węgiel drzewny był potrzebny. Węgiel drzewny służył do produkcji szkła, do różnych procesów, gdzie była potrzebna wysoka temperatura w krótkim czasie, więc ten sezon, powiedzmy te kwestie grillowe, to są dopiero lata 90. i moda na grillowanie na węgiel drzewny, ale jeżeli chodzi o samo wypalanie węgla drzewnego, funkcjonowało tu no tak długo, jak funkcjonował człowiek. No, stąd też nazwy miejscowości typu Polana, typu Smolnik, które no, entomologicznie pochodzą od wycinania lasów, od wypalania smoły, węgla drzewnego, potaży i tak dalej, i tak dalej. Więc historia jest bardzo głęboka, tak głęboka jak cywilizacja. Są zapisy, że węgiel drzewny z tych terenów był jeszcze w wiekach wczesnych, tam powiedzmy na początku naszej ery, wysyłany do Damaszku, gdzie kuto na nim miecze damasteńskie, także no to jest bardzo, bardzo długa historia, ale ta historia współczesna zaczęła się w latach 80., 90., kiedy zaczął się taki duży boom na węgiel, kiedy zaczęła się moda na grillowanie. Węgiel był potrzebny też do procesów nawęglania stali, do hut i no wtedy zapotrzebowanie było duże. Ceny rosły, no i w zasadzie kto mógł, ten wypalał węgiel drzewny. Jest to taka nasza tutaj lokalna tradycja, te zasnute dymem Doliny Potoku, w brudni, czarni, umorusani ludzie, spracowani. No to jest coś takiego, co się wryło tutaj w kolory tego terenu. No, można powiedzieć, że w latach 90. to można przyjąć za taki początek, za taki boom sezonu węglowego.
1: A z czego wynikało, że właśnie tutaj ta profesja była tak popularna?
4: Mieliśmy bardzo dużo słabej jakości buczyny. To było drewno niskich sortymentów, niskich klas, sękate, głęboko w lesie, gdzie opłacalność pozyskania tego drewna była no, deficytowa wręcz, więc szukano sposobu przetworzenia tego drewna tak, żeby to było uzasadnione ekonomicznie. Jeżeli chodzi o wypalanie węgla drzewnego, tutaj jakość drewna, sortymenty nie grają większej roli. Po prostu musi to być drewno najlepiej przesezonowane, suche, a to czy ono ma sęki, czy nie ma sęku, w jakiej jest jakości, praktycznie po procesie pirolizy nie ma żadnego znaczenia. Dlatego też zaczęto wypalać węgiel najpierw w mielewach, później w retortach stalowych. Te wypały były ulokowane głęboko w lesie, dlatego że nie warto było wywozić z lasu powiedzmy 10 samochodów drewna, jak można było wywieźć jeden samochód węgla drzewnego. Po prostu ekonomia tutaj przemawiała za tym, żeby lokować to z daleka od siedzib ludzkich, blisko lasu, wręcz wewnątrz lasu. No i taki surowiec, taki węgiel drzewny był wywożony. No i dlatego też mieliśmy ten koloryt, że ci rzemieślnicy, zakapiowe, outsiderzy byli gdzieś tam głęboko w lesie, rzadko schodzili do wsi, no po wypłacie z reguły schodzili do baru, żeby tam troszeczkę odpocząć, że tak powiem. No ale to tak miało to wszystko jakby wydźwięk ekonomiczny, od tego się zaczęło i jakby profil tej działalności opierał się na ekonomii, więc wrzutowało to potem na styl życia wielu osób.
1: Czy w Bieszczadach powstały jakieś lokalne odmiany technik wypalania węgla?
4: Powstały bardzo specyficzne techniki, dlatego że mielewe znane były wszędzie w całej Polsce i nie tylko w Polsce do tej pory, gdzie nie, gdzie jeszcze kultywowany jest wypał węgla w mielewach, ale to już w formie archeologii doświadczalnej. Ostatni taki wypalony mielew, o którym słyszałem, był w Słowenii nie tak dawno temu. No i my oczywiście w Radoszycach też staramy się, no jest to coś, czego się nie robi już od wielu lat. A jeżeli chodzi o te lokalne sposoby wypalania węgla drzewnego, no bo musimy tu powiedzieć o retortach chałupniczych. Takie klasyczne retorty były opracowane na SGGW i były standardowe. Później były produkowane przez POM w Robczycach, przy czym no nie każdego było stać, żeby zakupić sobie taką oryginalną, prawdziwą retortę, więc no każdy budował te retorty, z czego dał rady. Były to silosy na zboże, były to zbiorniki po ropie naftowej, jeszcze nitowane za Franciszka Józefa. Bardzo często były to na przykład cysterny kolejowe. U nas w Radoszycach mamy 3 takie retorty przerobione z przerobionej właśnie cysterny kolejowej, więc no proces zachodził w taki sam sposób, ale technika wykonania tychże retort była równa, no i udatność była równa, bo w zależności jak udało się tą retortę skonstruować, no tak ona sobie potem funkcjonowała. Miały równy kształt, równe wymiary, równe wielkości, no ale produkt finalny był ten sam, węgiel drzewny.
1: A jak wyglądał dzień pracy dawnego wypalacza węgla w Bieszczadach?
4: Należy powiedzieć o dobie pracy, dlatego że taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, miał z reguły 4-5 retort do obsługi. Cykl pracy takiej retorty wygląda w taki sposób, że w jeden dzień się wybiera się urobek, załadowuje się drewnem. W tym czasie druga retorta już się wypala, trzecia i czwarta gaśnie, ewentualnie piąta, czyli one muszą wystygnąć. Czyli mamy tak jeden dzień na rozładunek, załadunek, 1-2 dni na wypalenie retorty i około 2-3 dni na wystygnięcie, w zależności od tego, jakie mamy warunki atmosferyczne. Więc taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, posiadając te powiedzmy 5 retort pod swoją pieczą, miał zapewnioną pracę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dlatego, że no, trzeba było tych retort doglądać, trzeba było być na miejscu cały czas, obserwować, przymykać różnego rodzaju doloty, płomienice, po to, żeby ten proces kontrolować. Więc no, nie możemy tu mówić o dniu pracy, jest nawet nie doba, to jest po prostu pewien proces, w którym ci ludzie byli zanurzeni. Tak.
1: Mówił Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. A jeśli chcecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda wypał węgla drzewnego, zajrzyjcie do Ekomuzeum Węgla Drzewnego na Wypale w Radoszycach. Muzeum to powstało, aby zachować pamięć o zawodzie wypalacza. To unikatowa atrakcja Bieszczadów, prezentująca wyjątkową profesję, która z czasem prawdopodobnie zupełnie zniknie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Gołębie pocztowe. Dla jednych sport, dla innych pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jak radzą sobie dziś skrzydlaci posłańcy w czasach internetu i smartfonów? O tym już za chwilę opowie nasz gość Ewa Pasierbiewicz. Zapraszam. A skoro o zmianach mowa, przenieśmy się teraz w góry. Bieszczady również się zmieniają i to nie tylko krajobrazowo, ale i w sposobie, w jaki ludzie je odwiedzają i odkrywają. Mówi Bogusław Pyzocha z Fundacji Bieszczadzkiej.
2: Nasze Bieszczady.
1: Czy Bieszczady nadal są takim miejscem, gdzie można uciec od cywilizacji, czy to już tylko taki turystyczny slogan?
5: Są takie miejsca, gdzie można uciec od cywilizacji, ale można powiedzieć tak, że trzeba je umieć odnaleźć. Tak jak kiedyś przyrzeżając Bieszczady miało się zagwarantowaną przestrzeń, dzikość, czyli te wartości, które dzisiaj są przedstawiane jako typowe dla Bieszczadów, no to dzisiaj trzeba już ich poszukać. Nie są dostępne na wyciągnięcie ręki.
1: A jak zmienia się turystyka w Bieszczadach? Jak zmieniała się turystyka na przestrzeni ostatnich 10-15 lat?
5: Na pewno jest coraz więcej miejsc noclegowych, które kiedyś brakowało, jeszcze 10-15 lat temu brakowało. Teraz można powiedzieć, że podaż jest większa niż popyt. No i są takie zjawiska, które we mnie budzą niekoniecznie pozytywne odczucia, czyli na przykład budowa bardzo wielu domków do wynajęcia, stawianych obok siebie, w miejscach często widokowych, bo one powstają po to, żeby przynieść korzyści ekonomiczne mieszkańcom, natomiast trochę jakby skutek jest odwrotny, ponieważ takie psucie architektury i krajobrazu sprawia, że te miejsca tracą wartość w oczach turystów.
1: Czy natężenie ruchu turystycznego jest dziś bardziej szansą czy zagrożeniem dla regionu?
5: Powiem tak, że też jako Fundacja Bieszczadzka zajmujemy się już od wielu lat turystyką, też promując różnego rodzaju i tworząc różnego rodzaju produkty ekoturystyczne. No i według nas nie powinna się zwiększać liczba turystów, tylko powinna się zwiększać oferta w taki sposób, żeby tutaj przyjeżdżali w takiej samej liczbie turyści, ale bardziej świadomi i bardziej zasobni środki finansowe i żeby mogli wydać więcej pieniędzy, czyli bez kosztów, które wynikają z masowości, z wzrostu liczby turystów, żeby nastąpił wzrost ekonomiczny i polepszenie życia mieszkańców. Uważamy, że jest to możliwe. Niekoniecznie wzrost liczby turystów musi nastąpić, żeby się polepszyło ludziom, którzy tu mieszkają.
1: Czy rozwój turystyki idzie w parze z dbałością o przyrodę, o lokalną społeczność?
5: No właśnie nie do końca. Jest oczywiście grupa przedsiębiorców z branży turystycznej, która to rozumie i jest bardzo wiele przykładów dobrych produktów, które się rozwijają w oparciu o poszanowanie przyrody, są wysokiej jakości, są z tego powodu droższe i mniej konkurencyjne niż te tanie, ale w dłuższej perspektywie według mnie są korzystne dla naszego regionu.
1: Jak Bieszczady zmieniają się przez napływ ludzi z zewnątrz, tych, którzy kupują domy, zakładają pensjonaty, uciekają z miasta?
5: No tutaj też to ma jakby, ten kij ma dwa końce. Bo z jednej strony to są ludzie przedsiębiorczy, dobrze wykształceni, czyli wnoszą wiele takiego pozytywnego i wiele takiego świeżego powiewu w nasz region, ale też często, nie mówię, że to jest reguła, próbują stworzyć coś, co szybko się zwróci, jeżeli chodzi o inwestycje. To wszystko zależy od polityki samorządów, bo są takie gminy, gdzie chaos architektoniczny i zagęszczenie i budowa domów czy obiektów turystycznych jest niemalże dowolna, czyli można wybudować w oddaleniu od skupisk ludzi, dlatego że komuś się podoba jakaś górka, bo jest piękny widok, który przestaje być pięknym widokiem dla innych w momencie, kiedy powstanie tam obiekt, z którego jest piękny widok dla jego właścicieli. A są też takie samorządy, gdzie wybudowanie w dowolnym miejscu nie jest możliwe i to też często się wiąże z narzekaniem na takie samorządy, ale myślę, że to jest takie dalekowzroczne i przewidujące negatywne zmiany w krajobrazie Bieszczadów.
1: A czy widać różnice w podejściu między nowymi, w cudzysłowie, nowymi, a starymi mieszkańcami?
5: No, to jest taka różnica, że mieszkańcy w większości, zresztą pewnie słusznie, na pierwszym miejscu stawiają, mówiąc tak może bardziej ostro, przetrwanie w trudnych bieszczadzkich warunkach, znalezienie pracy czy zainwestowanie pieniędzy, jeżeli takie posiadają po jakichś powrotach z zagranicy. A z drugiej strony przyjezdni w niektórych przypadkach pomagają im te oczekiwania spełnić. Ale czasami na przykład przy bardzo dużych obiektach noclegowych, kadra menedżerska, te osoby, które są dobrze opłacane, one tak naprawdę przyjeżdżają z zewnątrz, a dla mieszkańców pozostaje ta najgorzej płatna, wymagająca niższych kwalifikacji praca.
1: No właśnie, a z czego dziś żyją Bieszczady? Co poza turystyką napędza lokalną gospodarkę?
5: Ciągle na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przychody mieszkańców, jest gospodarka leśna. Stąd też, bo jeszcze jest trzecia grupa, jakby interesariusz, czy Bieszczadów są mieszkańcy obecni, są przyjezdni i są jeszcze osoby, są ekolodzy, którzy tutaj przyjeżdżają i często padają w konflikt między mieszkańcami, którzy na przykład żyją z lasu od wielu lat i jest to dla ich rodzin jedyne sensowne źródło dochodów. No i przyjeżdżają ekolodzy, którzy nie rozmawiając nawet z mieszkańcami, przywożą im gotowe recepty, które biorą pod uwagę specyfiki życia i potrzeb tych mieszkańców. Także to jest taka grupa jakby niezależna, jeszcze inna niż mieszkańcy i turyści. Osoby, które, które tutaj przyjechały raz i już nie chciały z Bieszczadów powracać, jak to się mówi w danym powiedzeniu.
1: Co by pan powiedział komuś, kto marzy, by zamieszkać w Bieszczadach?
5: Najpierw trzeba przeżyć kilka jesieni i zim w Bieszczadach. Zmierzyć się nie tylko z piękną wiosną, latem i tą częścią, złotą częścią bieszczadzkiej jesieni, tylko zostać wtedy, kiedy przez miesiąc pada deszcz ze śniegiem, jest zimno, jest błoto, czasami jest mróz, śnieg, trzeba odśnieżać. Jak ktoś to przeżyje i sam jest w stanie sobie z tym poradzić, bez pomocy mieszkańców, którzy za kilka złotych zrobią to za tę osobę, no to myślę, że taka osoba jest sobie poradzi w Bieszczadach i będzie tutaj miała pozytywny wpływ na społeczność i się z nią zintegruje.
1: O życiu w Bieszczadach, o tym jak się zmieniają, rozmawiałam z Bogusławem Pyzochą z Fundacji Bieszczadzkiej.
2: Blisko mieszkańców.
1: Internet to dziś nasza codzienność, miejsce, w którym pracujemy, robimy zakupy, płacimy rachunki, a także utrzymujemy kontakt z rodziną i znajomymi. Niestety w tej samej wirtualnej przestrzeni czają się ludzie, których celem nie jest wymiana miłych wiadomości czy sprzedaż atrakcyjnego produktu, lecz zdobycie naszych pieniędzy i danych osobowych. Oszuści w sieci są coraz sprytniejsi, a ich metody coraz trudniejsze do rozpoznania. Wystarczy chwila nieuwagi, by kliknięcie w podejrzany link skończyło się utratą oszczędności. Dlatego bądźmy ostrożni, apeluje Piotr Wojtunik, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie.
2: To warto wiedzieć.
6: Oszuści są nadal aktywni i przez cały czas szukają okazji, by pozbawić swoje potencjalne ofiary oszczędności. Wykorzystując nowe metody, wykradają dane do kont na profilach społecznościowych, wysyłają wiadomości zawierające fałszywe linki oraz podszywają się pod rodzinę, znajomych lub urzędników, a wszystko po to, by wyłudzić od nas pieniądze i hasła dostępowe. Ostrzegamy także przed jedną z nadal występujących form oszustwa internetowego, oszustwa na blik. Przestępcy najpierw kradną dane dostępowe do konta na profilu społecznościowym swojej ofiary, podszywając się pod osobę, której właśnie skradli tożsamość, wykorzystując zaufanie, proszą jej znajomych o podanie hasła blik. Dodają, że właśnie stoją przy kasie i chcą zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat w tym dniu straciła ważność. Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. W rozmowie z nieznajomymi przedstawiającymi się za policjantów lub bliskie nam osoby, bądźmy ostrożni i weryfikujmy ich tożsamość. Strzeżmy pilnie swoich danych dostępowych do kont bankowych i na profilach społecznościowych. Czytajmy także dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji. Taka forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem. Wiadomości i linki wysyłane przez oszustów są łudząco podobne do prawdziwych stron. Za każdym razem warto weryfikować strony internetowe, z których korzystamy. I co najważniejsze, nigdy nie podawajmy swoich danych logowania do bankowości internetowej lub informacji z kart płatniczych. Nie pozwólmy także na instalowanie na urządzenia nieznanych aplikacji ułatwiających dostęp do systemu operacyjnego. W ten sposób uchronimy się przed utratą posiadanych na kontach pieniędzy.
1: Radził Piotr Wojtunik, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. Zachowajmy zdrowy rozsądek i ostrożność. Zanim klikniemy w link, podamy dane czy przekażemy pieniądze, upewnijmy się, z kim naprawdę mamy do czynienia. Funkcjonariusze apelują, by w razie najmniejszych wątpliwości przerwać rozmowę, nie odpowiadać na podejrzane wiadomości i skonsultować sytuację z rodziną lub bezpośrednio z odpowiednią instytucją. Lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować utraty oszczędności całego życia. W sieci łatwo się zgubić, ale jeszcze łatwiej wpaść w pułapkę, jeśli zapomnimy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podkarpacka Policja przypomina: rozwaga i czujność to najlepsza tarcza przed internetowymi przestępcami.
2: Życie w mieście.
1: Kiedyś były jedynymi, które potrafiły w kilka godzin dostarczyć wiadomość na drugi koniec kraju. Dziś gołębie pocztowe to nie tylko tradycja, ale też pasja i sport, w którym liczy się precyzja, wytrwałość i więź między hodowcą a ptakiem. O tajnikach tej niezwykłej tej hodowli rozmawiałam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
7: Rzeszowskie Stowarzyszenie działa od 1948 roku. Jest to data przyjęta taka oficjalna, choć już pierwsze wzmianki odnośnie działalności stricte rzeszowskiego oddziału są przed wojną, od bodajże 1924 roku.
1: A jakie były najważniejsze sukcesy hodowców z Rzeszowa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym?
7: Jeśli chodzi o poziom krajowy, to w latach 80. Mieliśmy mistrzów Polski. Byli to bracia Rybczyńscy z Przeworska, to jest okręg rzeszowski, ale stricte z Rzeszowa Eugeniusz Hart ze Szczyżowa. Wysoka Szczyżowska, który największe sukcesy świętował właśnie w oddziale Rzeszów, a obecnie z najnowszej historii indywidualny sukces kolegi z Czutca, który lotuje też na naszym oddziale rzeszowskim, miał olimpijkę, która była najlepszym gołębiem na świecie w kategorii B, są to loty średniodystansowe, od 300 do 500 kilometrów.
1: Jakie są koszty prowadzenia hodowli i przygotowań do lotów?
7: Jeśli mówimy o samym przygotowaniu do lotów, wszystko zależy od na jakim poziomie hodowca chce to przygotować i prowadzić te gołębie i jaką liczną hodowlę posiada. No to może być od kilkuset złotych, a u niektórych to nawet kilka albo kilkanaście tysięcy rocznie. Przedział jest bardzo duży, no bo też różne są i dostępne środki, suplementy, bo dzisiaj przygotowanie gołębia do lotu, to niektórym się wydaje, że to jest tak jak gołębie, które chodzą w parkach, a rzuci się mu tam trochę z pszenicy i będzie leciał. No może i będzie leciał, ale na pewno nie będzie wygrywał na takim poziomie, na jakim niektórzy by pewnie tego oczekiwali. Dzisiaj są specjalnie komponowane karmy, specjalnie dla gołębi wyścigowych, pełna suplementacja, niczym nie różniąca się od przygotowania sportowca do zawodów. Praktycznie te same odżywki, suplementy są serwowane gołębiom, jakie sportowcy mają podawane. No i trening. To bez czego jednak ten gołąb też nie będzie wygrywał, no to jest trening. Czy to wokół domu, czy są specjalnie wywożone przez hodowców na jakiś tam 50-60 kilometrów dystans, wypuszczane, on ma wrócić jak najszybciej do domu. Także pełne przygotowanie na wzór sportowców, biegaczy, czy innej dyscypliny sportowej.
1: Jak wygląda organizacja lotów z Rzeszowa? Skąd najczęściej startują ptaki i jakie są typowe dystanse?
7: Cały sezon gołębi dorosłych. Cały sezon obejmuje 13 lotów. Zaczynamy od miejscowości Sieńsko, to jest 110 kilometrów, a kończymy na odległości 1250 kilometrów z Brukseli, to jest lot narodowy. To są loty, na które nie wszyscy tam, wiadomo, koszują te swoje gołębie, bo tak wiadomo, jak na dystanse są podzielone. Niektórzy lubią loty bardzo krótkie, do 300 kilometrów, niektórzy lubią loty średnie, 300-500, a niektórzy lubią loty bardzo dalekie, czyli od 700 w górę i tak są podzielone te loty, że zaczynamy od 100, później mamy 200, 250, 300, loty 500 kilometrów, 510, czyli tutaj do najbliższy pomiar, czyli do pierwszego gołębnika w oddziale Rzeszów jest 510 i te loty się po prostu tak przetasowują w sezonie.
1: O gołębiach pocztowych i pasji, która łączy hodowców, rozmawiałam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
8: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Reklama.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
11: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
12: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
11: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
13: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
11: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W te-

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie to smacznego, proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No, bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Reklama.
4: A teraz mamy dla was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
5: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na te pytanie. A to są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. Co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki. Może lepiej niż ta skrzypaczka to zabrzmi.

0: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień. Właśnie zaczął się.
5: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnie dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra. A ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
14: Reklama.
15: Dzień dobry, weekend.
16: Dzień dobry.
15: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Sandra Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los del Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
0: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
9: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán. Na władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
10: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
9: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
11: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
12: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
11: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
9: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
13: Radio Złote Przeboje.
8: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworowskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę, a inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą, a numer Pretty Woman był ukończony zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.
9: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

Debilow w Radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

0: dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Reklama.
7: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi. Czas na wiadomości.
8: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
9: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
8: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
10: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
8: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
7: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku, 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
7: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: Radio Złote Przeboje.
7: Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson. Tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. No ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Reklama. Radio.

Bem i Bem. W Radiu Złote Przeboje, podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem, Jędrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak. What is

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Reklama.
15: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95. rok, tak brzmiało pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Rideside Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12:00 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Reklama.
15: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
17: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiej jego weta, które jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
16: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
18: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
16: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest,
2: słuchaj,
1: kraina, która ci daje...
2: Zatęskniłam za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli, przyjaciółki Zosi, a przyjaciółki Judyty w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysków oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy.
3: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
4: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. You can't touch this.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. Mhm. Powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia. Bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: No to takie bardzo pojemne.
2: Mógłbym być nawet malutki i grubiutki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy!
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Co za dzień.
9: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta,
1: twój przyjaciel
2: rodzinny,
1: zresztą.
2: Filozof i mój tak. przyjaciel, powiedział, nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu, w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: nie, to
2: wakacje.
1: Ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi. Albo, że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Bee.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Jeśli chcesz dobrze

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
8: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
7: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
9: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze, a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam jeden czy dwa razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
7: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Najważniejsze, że wiem, jak się ją pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu, Groholo, powiedziałam, że wyluzowałaś, kobieto, bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz, ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Tam dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. Po 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś świat. Wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych domkach, że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz.
3: Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź. Ale po prostu musisz sobie to postanowić. No, jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron Durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2800

0: Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioła stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka i ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
3: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szalongowskiej. Zostańcie z nami. Radio!

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bez załogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
11: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
10: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży Moskwę, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
12: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
10: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z ekstraklasy.
13: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego z ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
10: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena
2: Rogalska.
1: O, właśnie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka
2: pogubiła. Obiecałam sobie, nie, że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy kilogramie 90
2: nie.
1: Już? A co?
2: No nic. Od tego czasu
1: nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Ludzie mnie pytają, co by zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek. Jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka jest.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, no puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują.
1: Ale mózg wiesz, no, w przebudowie.
2: No ale nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam nie działa, jest rozwój, tak, w innym kierunku. Tak,
2: tak, zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota siedziała z tym: to nie tak było, to nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Mhm. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej
1: tak
0: wspieram dalej. Cię, tak, wierzę w ciebie.
1: Wierzę w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie. Radio Złote Przeboje.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
7: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
13: Doskonale. Kupujemy.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: A mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Dr. House, to mnie zasysa, jak to są Przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale jak zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie aż takie... strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, kacha, no to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem, tak?
2: Wiesz, to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No, no jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Kasiu, dziękuję ci bardzo. Grocholo, ty jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grochole i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
15: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
17: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
16: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
18: Jestem dobrze nastawiony.
19: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
18: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
16: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białego Stoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
15: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie. Od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
15: Minutę po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Valius Manx i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była Franz Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No, w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No, a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś. Przed wami Kool & The Gang, w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba de Janeiro i Bellini.

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Lady Punk, no i Mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich magicznych dźwięków, obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00, zatem zostańcie z nami.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto. Kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
16: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
15: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
15: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
18: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
15: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Pogoda.
0: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16. Jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

strumień, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.

Ideal kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Bon M i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.

pędzi ten numer niczym bolid formuły pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu. Wawrzyniec Zakrzewski.
18: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
19: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
18: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
17: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper, to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi, żurek i schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
13: Reklama.

zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę.

0: między innymi przez zakupocholizm.
1: A ten numer?
0: Nie chciała wydać na żadnej płycie, dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Oj, dzień dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercury, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze złotymi przebojami wam życzę.

0: reklama.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
9: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
12: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
11: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
13: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
11: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje oj, będzie się działo mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

Czas gwiazd. W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice Baby. Yo, yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzykę postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddy z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć.

0: Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Reklama.

Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów, jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

Radiu Złote Przeboje. Teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May, zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. Jeśli chodzi o Freddiego Mercurego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład? Bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39. urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów. No i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddie Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich

taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

Brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Show is hot out here.

Godzina 20 minęła, sobotni wieczór, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby dać nieco głośniej, bo przypominam, dzisiaj wieczór z Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie. Queen, I want to break free już teraz.

1989 roku zespół Queen wydaje swój 13 krążek zatytułowany The Miracle. I to na nim znajdziemy przede wszystkim I Want It All. Album powstawał w ciężkim dla muzyków czasie. Po pierwsze, gitarzysta Brian May nie mógł dojść do siebie po rozwodzie, jednocześnie zmagał się z depresją. Po drugie, wokalista Freddie Mercury dwa lata przed premierą tego krążka dowiedział się, że ma AIDS. W tym czasie o jego chorobie wiedzieli tylko jego bliscy, w tym członkowie zespołu Queen. Ciekawe, pierwotnie ta płyta miała nosić tytuł The Invisible Man, od tytułu jednego z promujących ją singli, ale muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą. I tutaj też kolejna ciekawostka, The Miracle to także ostatni album Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce. A my słuchamy I Want It All w Radiu Złote Przeboje.

Czwarta płyta Queen, czyli A Night at the Opera, ukazuje się w 1975 roku. To właśnie z niej pochodzi legendarna kompozycja Bohemian Rhapsody.

Sesja nagraniowa czwartej płyty Queen, czyli A Night at the Opera, kosztowała 40 tysięcy funtów, czyli przeliczając na dzisiejsze 350 tysięcy funtów. I w momencie premiery był to najdroższy album w historii muzyki rozrywkowej. A na co poszła ta kasa? Ano chociażby na nagrania w 6 różnych studiach. Przy czym część nagrań odbywała się jednocześnie w 3 różnych miejscach.

Ba, nagrywanie samego Bohemian Rhapsody trwało aż 3 tygodnie i odbywało się aż w 5 różnych studiach. Muzycy Queen śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni, po 12 godzin dziennie. Łączy w sobie elementy śpiewu a cappella, balady operowej czy też hard rocka. Za napisanie Bohemian Rhapsody od początku do końca odpowiadał naturalnie Freddie Mercury. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz mam dla Was kawałek też niezwykle ważny. The Show Must Go On.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto. Kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

24 listopada 1991 roku umiera Freddie Mercury. Wokalista Queen odchodzi wieczorem w swoim domu w Londynie. Freddie umiera na grzybicę zapalenia płuc. Jest ono związane z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Mercury zmagał się z chorobą od początku lat 80. i przez cały ten czas trzymał ten fakt w tajemnicy. Chociaż tabloidy aż huczały od plotek na temat jego stanu zdrowia. Oficjalne oświadczenie na temat AIDS wokalista Queen wydał zaledwie na tydzień przed śmiercią. Pogrzeb artysty był kameralny i krótki. Uroczystość trwała zaledwie 25 minut i odbyła się zgodnie z zasadami zaratusztrianizmu, którego Freddie był wyznawcą. W pogrzebie wzięło udział tylko 35 osób, w tym przyjaciele artysty, członkowie Queen oraz Elton John. A w Radiu Złote Przeboje już teraz Queen, Bohemian Rhapsody. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
7: W Muzeum Zamku w Łańcucie wśród zieleni kwitnących roślin znajduje się wyjątkowe miejsce, storczokarnia, gdzie natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicza. To tu, pod dachem szklarni, kolekcjonerzy i miłośnicy tych niezwykłych kwiatów mogą podziwiać setki odmian storczyków, które zachwycają barwami, kształtami i delikatnością. Już za chwilę porozmawiamy o storczykach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą dbanie o te rośliny. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy nasz program od lekcji historii, od akcji HT, która odkrywa mało znany epizod z powojennej historii Polski, dotyczący Bieszczadów. Opowiada Tomasz Biernat, przewodnik beskidzki.
8: Ciekawe Bieszczady.
9: Chciałem dzisiaj przypomnieć historię, która miała miejsce prawie 75 lat temu, także szmat czasu. Wtedy my żyliśmy zupełnie w innych okolicznościach politycznych. Były to czasy, które na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą, był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na czele tego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stał przywódca Józef Stalin. Postać znana z historii, która oprócz tego, że pozwoliła wygrać II wojnę światową, między innymi przez Związek Radziecki, ta postać dopuściła się wielu zbrodni, porównywana w swym okrucieństwie z Adolfem Hitlerem. No i cóż, my byliśmy wtedy w objęciach wielkiego brata tego Związku Radzieckiego. Żyliśmy sobie jak gdyby pod dyktando naszych wschodnich sąsiadów. No i oni, jako kraj rozwijający, kraj, który miał wielkie aspiracje, potrzebował też złóż naturalnych. Więc robiono badania, jak się później okazało, nie tylko na swoim terenie, tylko na terenie państw sąsiednich, tudzież właśnie mówimy o Polsce. Okazało się, że tereny, które należały wtedy do Polski, mówię tutaj o tak zwanych powiatach i chrubieszowskim, i tomaszowskim, fragment tych powiatów, były to tereny bogate w złoża węgla kamiennego, ponieważ potrzebował tego węgla kamiennego Związek Radziecki. Wystąpił z propozycją, że udostępni nam inne tereny w zamian za te, czyli po prostu dokonamy takiej wymiany. Ta wymiana przeszła do historii właśnie pod hasłem akcja HT albo akcja TH od nazwy tych powiatów, czyli Chrubieszów i Tomaszów. No i Związek Radziecki zaproponował nam tereny właśnie leżące na północ od Bieszczadów jako tereny bardzo bogate w złoża ropy naftowej, czyli mieliśmy na tym jeszcze zyskać i z tego, co mówią historycy, jeszcze powinniśmy Związkowi Radzieckiemu za to dopłacić. Ostatecznie do tej dopłaty nie doszło, natomiast do wymiany jak najbardziej. Czyli wymieniono ludność, i wymieniono tereny, które miały powierzchnię prawie 500 km kwadratowych. 500 km kwadratowych to jest obszar mniej więcej odpowiadający dzisiejszej Warszawie, więc możemy sobie wyobrazić, że było to całkiem spore pasmo ziemi. Więc Lubelszczyzna, wschodnia Lubelszczyzna, to od natomiast zyskaliśmy tereny leżące na północ od Sanu, między innymi pasmo Otrytu, między innymi Uszczyki Dolne, Lutowiska, a oddaliśmy te tereny właśnie, o których mówiłem, czyli wschodnie Lubelszczyzny, fragmenty powiatu chrubieszowskiego i tomaszowskiego. To patrząc z punktu widzenia turysty górskiego, myślę, że dzisiaj na pewno podchodzimy do tego, że mamy więcej jak gdyby tych Bieszczad, tak? Jeżeli oczywiście pasmo Otrytu zaliczymy do Bieszczad. Zyskaliśmy to, co znajduje się na północ od Sanu, który przebiega od tej początków biegu Sanu aż powiedzmy do dzisiejszego zbiornika myczkowskiego. Straciliśmy bardzo żyzne tereny, straciliśmy żyzne ze względu na dobre gleby i ziemię, też zasobne w węgiel kamienny. Uzyskaliśmy malowanie pojedyncze tereny górskie. Z punktu widzenia turysty górskiego, krajoznawcy, no jest to może bardziej opłacalne, żeby mieć więcej Bieszczadów. Natomiast z punktu widzenia ludności, która wtedy mieszkała na wschodnich krańcach Lubelszczyzny, na pewno była to rzecz okropna, ponieważ oni przenieśli się z terenów żyznych, tam gdzie uprawiali ziemię, na tereny mniej żyzne, tak? Bo wiemy, że tutaj i gleby są mniej wydajne i też sam klimat nie sprzyja temu, co robili na terenach Lubelszczyzny. Miasto Ustrzyki Dolne też trafiło w granice Polski. I tu taka ciekawostka, że wraz z tym miastem również w mieście odziedziczyliśmy pomnik Józefa Stalina. Był to jedyny pomnik Józefa Stalina wtedy na ziemiach polskich, rok 1951, który był nadnaturalnej wielkości, stał jeszcze na postumencie, i spotkało się to z takim niezbyt przychylnym przyjęciem przez mieszkańców. Kilka anegdot. Kiedyś pod osłoną nocy ubrano go w kufajkę, postawiono mu obok rower, i przywieszono kartkę: weź kufajkę, masz maszynę i, tu mówiąc łagodnym językiem, i uciekaj dalej. Tak? Każdy może sobie inne słowa podłożyć, bo tak faktycznie to brzmiało. Oczywiście służba bezpieczeństwa działała dosyć sprawnie, więc sprawcy tego czynu zostali złapani, musieli swoje odsiedzieć. Po roku 1956, kiedy po śmierci Stalina nastąpił taki okres odwilży, pozwolono ten pomnik zlikwidować. Wszyscy myśleli, że to jest pomnik wykonany prawdopodobnie ze spiżu, ale potem jak ciągnięto konie zaprzęgnięte, które ciągnęły obwiązany pomnik, żeby właśnie usunąć go z tego postumentu. Okazało się, że jest to pomnik z żelbetu, ponieważ cała postać się przychyliła, a u podnóża nóg pojawiły się druty zbrojeniowe. Druty oczywiście zostały obcięte, pomnik wywieziono i według następnej anegdoty wrzucono go do rzeki Strwiąż. A Strwiąż jest rzeką w zlewisku Morza Czarnego, więc prawdopodobnie resztki Stalina tam dopłynęły. Także pamiętajmy, rok 1951, tak jak mówiłem, jedna z największych w Polsce, największa wymiana powojenna, natomiast jeżeli chodzi o Europę, jedna z większych wymian terytorialnych, które miały miejsce.
7: Odsłaniając kulisy tajnego porozumienia między Polską a Związkiem Radzieckim, dotarliśmy do jednego z mniej znanych, a jednak kluczowych epizodów powojennej historii naszego kraju. O akcji HT opowiadał Tomasz Biernat, przewodnik Beskidzki. A teraz przenosimy się do miejsca, w którym czas jakby się zatrzymał, a przyroda mówi głosem ciszy i koloru. Wchodzimy do Storczykarni w Łańcucie, miejsca niezwykłego, gdzie wśród egzotycznych roślin króluje spokój, precyzja i fascynująca sztuka hodowli najpiękniejszych kwiatów świata. Mówi Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Życie w mieście.
3: Pomysłodawcą stworzenia kolekcji storczyków muzeum w Łańcucie był trzeci ordynat Roman Potocki, który objął Łańcut pod koniec XIX wieku, ale zanim przyjechał tutaj do Łańcuta, zwiedził tak naprawdę prawie cały świat. I w czasie tej podróży pewnie zakochał się w storczykach. Musimy pamiętać, że był to koniec XIX, początek XX wieku i storczyki nie były tak powszechnie dostępne jak w tej chwili, bo tak naprawdę były ściągane ze stanowisk naturalnych głównie, więc na posiadanie storczyków mogli sobie pozwolić tylko najbardziej bogaci i nieliczni, a ponieważ Roman Potocki dysponował dosyć dużym majątkiem i zakochał się w storczykach, to z tych swoich wojaży przywiózł właśnie do Łańcuta trochę storczyków, były to głównie katleje, i rozpoczął uprawę tych storczyków właśnie tutaj w swojej siedzibie. Ta uprawa trwała mniej więcej do końca II wojny światowej przez rodzinę Potockich. Po II wojnie światowej storczykarnia została przejęta przez PGR Ogrody, gdzie uprawiano storczyki na kwiat cięty i wysyłano je do kwiaciarzy w większych miastach w Polsce. W latach 80., kiedy były te przemiany w Polsce, PGL Ogrody przestało istnieć. Storczykaria dosyć mocno podupadła. Myśmy wtedy odkupili od nich właśnie część kolekcji, głównie tej kolekcji potockiej. Były to głównie katleje. W naszej szklarni zaplecza produkcyjnego uprawialiśmy je do mniej więcej 2008 roku. W 2008 roku powstała nowa storczykarnia na bazie właśnie tej starej, czyli obrys pozostał taki sam, jaki był, natomiast no, zastosowaliśmy już nową technologię. Są to już szklarnie nowoczesne, wyposażone w systemy sterowania klimatem, system zamgławiania, system sterowania temperaturą i też innymi czynnikami. I otworzyliśmy taką stałą ekspozycję właśnie storczyków, bazując właśnie na tych starych, historycznych, pochodzących jeszcze z kolekcji Romana Potockiego, i tych mamy najwięcej, ale ze względu na to, że te katleje głównie kwitną pod koniec listopada i na początku grudnia, zakupiliśmy też inne storczyki po to, żeby one kwitły w innych porach roku, po to, żeby storczykarnia można było podziwiać przez cały rok.
7: Ile obecnie gatunków i odmian storczyków znajduje się w kolekcji? Które są najstarsze lub najcenniejsze?
3: Mamy około 3000 sztuk, ponad 1000 odmian i gatunków, które są najcenniejsze. Tak jak mówiłem, głównie te katleje pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego, i staramy się jak gdyby odtworzyć tą kolekcję, która była tutaj na początku XX wieku, na podstawie takiego opracowania, które również jest w naszej bibliotece zamkowej, które zostało zakupione przez Romana Potockiego. To jest tak zwana Reichenbachia. Jest takie opracowanie o storczykach, które właśnie Potocki ma u siebie, i tam w spisie były pozaznaczane storczyki, które prawdopodobnie były u niego w kolekcji.
7: O tym, jak wyglądał prawa i pielęgnacja storczyków w łańcuckiej storczykarni, mówił nam Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
6: Istotne dla Bieszczadów. Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
7: W podkarpackich lasach trwa walka z czasem i rosnącym zagrożeniem pożarowym. Mimo nowoczesnego systemu detekcji, statystyki są bezlitosne. Liczba pożarów rośnie z roku na rok. Na terenie krośnieńskiej dyrekcji odnotowano w tym roku ponad 20 pożarów. Najwięcej zdarzeń notują jednostki w Sieniawie, Lubaczowie i Narolu. Porównanie z ubiegłymi latami pokazuje niebezpieczny trend. O ile w 2023 roku incydenty były marginalne, o tyle w zeszłym roku było ich już 37, a obecny sezon może ten wynik znacznie przebić. Za większością zdarzeń stoi człowiek, głównie podpalenia i rażące zaniedbania. Lasy Państwowe na system ochrony przeciwpożarowej wydały w ubiegłym roku ponad 157 milionów złotych. To potężna armia, 42 samoloty i śmigłowce, setki wozów patrolowych i tysiące punktów czerpania wody. Mimo tak ogromnych nakładów, służby przypominają, system zadziała tylko wtedy, gdy my zachowamy rozsądek. Aż 92% pożarów wykrywają osoby postronne, dlatego czujność każdego z nas jest teraz na wagę złota. Pamiętajmy o bezwzględnym zakazie używania ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Wystarczy jedna iskra, by powtórzył się czarny scenariusz z Puszczy Solskiej, gdzie ogień strawił setki hektarów lasu. W poniedziałek rozpoczęły się matury. Do egzaminów dojrzałości przystąpiło blisko 345 tysięcy abiturientów, ponad 3,5 tysiąca z Rzeszowa. Maraton egzaminacyjny tradycyjnie otworzył język polski na poziomie podstawowym. Tegoroczni absolwenci mierzyli się z tak zwaną odchudzoną podstawą programową, zdając egzaminy w nowej formule 2023. Poza polskim każdy uczeń musiał obowiązkowo przystąpić do matematyki oraz języka obcego. Tu bez niespodzianek najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do końca miesiąca. Na oficjalne wyniki maturzyści poczekają do 8 lipca. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości z przedmiotów obowiązkowych, należy zdobyć minimum 30% punktów. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym lekarze wykonali pierwszą w historii placówki kryoablację guza nerki. Ta nowoczesna metoda pozwala na niszczenie nowotworu niską temperaturą bez konieczności klasycznej operacji. Docelowo rzeszowscy specjaliści chcą przeprowadzać 6 takich zabiegów miesięcznie. I oby takich sukcesów było jak najwięcej, bo statystyki zdrowotne nie napawają optymizmem. Chorujemy coraz częściej i dłużej. Z najnowszego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że tylko w ubiegłym roku roku na Podkarpaciu wystawiono prawie 1 000 000 zwolnień lekarskich.
5: Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile, jak wynika z najnowszego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2025 roku do instytucji trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę dni przekraczającą 290 milionów.
7: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik Podkarpackiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
7: W naszym magazynie poświęconym ważnym i ciekawym wydarzeniom naszego regionu już za chwilę porozmawiamy o książeczce Młody zdobywca korony ziemi ciśniańskiej. To nie tylko zbiór stron do wypełnienia, ale zaproszenie do wędrówki po najpiękniejszych zakątkach gminy. A potem odwiedzimy Rudnik nad Sanem, stolicę Wikliny, gdzie historia rzemiosła spotyka się z nowoczesnością w centrum wikliniarstwa. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam w tę podróż pełną inspiracji. Na początek książeczka Młodego zdobywcy korony ziemi ciśniańskiej to pomysł, który ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego poznawania jednego z najpiękniejszych zakątków Bieszczadów. Mówi Bogusław Bajorek z informacji turystycznej w Cisnej.
6: Aktywnie w Bieszczadach.
7: Jak wyglądało wybieranie miejsc do korony? Czym się pan kierował? Wysokością? Walorami przyrodniczymi? Dostępnością? Co było brane pod uwagę?
10: Pod uwagę było brane wiele wariantów. Pierwszym takim punktem była standardowy punkt, gdzie wszyscy odwiedzający, osoby, które odwiedzają Bieszczady, chcą zdobyć Połoninę Wetlińską. I to wsadziliśmy na początek, daliśmy Połoninę Wetlińską, ale zaraz po Połoninie Wetlińskiej mamy ścieżkę historyczno-przyrodniczą Bieszczady odnalezioną. Jest to ścieżka poprowadzona wzdłuż doliny po nieistniejących wsiach Jaworzec, Łuch, Zawój, w których znajdują się stare cmentarze, cerkiska, podmrówki po domach, piwniczki stare, bardzo fajnie zachowane. Jest tam poprowadzona ścieżka, znajduje się tam pomnik również Jesienia Pańszczyzny. Jest to ścieżka, która nie wymaga wielkiego wysiłku, ale bardzo przyrodniczo oprowadzona, bardzo pięknym miejscem. Kolejnym miejscem to jest ścieżka historyczno-przyrodnicza Dziki Hon. Ona biegnie granią w Cisnej, z jednego końca Cisnej się wchodzi i można wyjść po przeciwległej stronie, gdzie znajduje się cmentarz I wojny światowej. Niedługa ścieżka poprowadzona granią, skąd są widoki na Cisną, a zarazem piękna pod kątem przyrodniczym i historycznym, bo wzdłuż ścieżki ciągną się cały czas transzeje z I wojny światowej. Kolejna ścieżka, jest to ścieżka przyrodnicza Stary Majdan, która powstała 2 lata temu, skąd można wejść na Łopiennik i za zadanie jest wejść na Łopiennik tylko tą nową ścieżką, która powstała, że nie musimy iść czarnym szlakiem, tylko idziemy ścieżką Stary Majdan, która jest oznaczona zielonym kolorem, wychodzi z Cisnej i również bardzo fajna ścieżka poprowadzona bardzo atrakcyjnymi miejscami. Kolejnym punktem jest Góra Jasło. Standardowa góra, szlak prowadzi z Cisnej na Jasło bezpośrednio, kończy się w Smereku, można zejść w Przysłupiu. Jaką trasę wybiorą, to już po prostu jest do wyboru osób, które idą. W każdym razie muszą zaliczyć Górę Jasło i w tej książeczce jeszcze taki jest warunek, że będąc na szczytach, musi ta osoba zrobić zdjęcie i później przychodząc z wypełnioną książeczką musi pokazać zdjęcie, że faktycznie w danym miejscu była ta osoba, a w innych miejscach jest za zadanie przybicie pieczątki. Mamy również jeszcze ścieżkę przyrodniczą Jeleni Skok w Cisnej, gdzie znajduje się wieża widokowa. Kolejnym punktem jest przepiękna cerkiew w Dolinie Łopienki oraz szaniec Konfederatów Barskich w Roztokach Górnych. Tak jak Państwo widzą, oprócz tych szczytów standardowych są miejsca bardzo ciekawe, bardzo piękne i atrakcyjne turystycznie, ale ciut mniej uczęszczane. I postawiliśmy z tego względu na te miejsca, aby pokazać tej młodzieży, że nie tylko góry są u nas piękne, ale również jest wiele bardzo ciekawych, atrakcyjnych i pięknych miejsc niedaleko samej Cisny, niedaleko wszystkich miejscowości, które znajdują się na terenie gminy, które biegną dolinami, kotlinami, a są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne.
7: To na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, czego życzy Pan każdemu młodemu zdobywcy, który sięgnie po książeczkę i wyruszy na szlak?
10: Życzę tego, aby ta książeczka Korony Ziemi Ciśniańskiej była początkiem jego wielkiej kariery turystycznej, podróżowania i byciem kimś, przed kim świat będzie otwarty, żeby mieli czas i możliwości podróżowania i zwiedzania.
7: Życzył Bogusław Bajorek z Informacji Turystycznej w Cisnej.
8: To warto wiedzieć.
7: Psy i konie, czworonożni funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej od lat wspierają patrolowanie zielonej granicy, tropienie przemytników i poszukiwanie osób zaginionych w trudnym górskim terenie. Dzięki wyjątkowym umiejętnościom, wyszkoleniu, niezwykłej więzi z przewodnikami potrafią działać tam, gdzie sprzęt techniczny bywa bezradny. Mówi Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
11: Niezawodne psienosy wspierają działanie funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w służbie nie tylko na przejściach granicznych, ale także na tzw. granicy zielonej. Większość z nich to owczarki niemieckie i belgijskie. Psy Straży Granicznej to specjaliści w tropieniu osób oraz w poszukiwaniu materiałów wybuchowych, broni, amunicji i narkotyków. Wiele z nich pełni dodatkowo funkcję obronną. Często uczestniczą w akcjach ratujących życie i zdrowie osób zaginionych, na co dzień w służbie sprawdzają przestrzenie pojazdów, bagaże i rejon przejść granicznych w poszukiwaniu przedmiotów zabronionych. Na granicy zielonej tropią osoby, które usiłują przekroczyć ją nielegalnie. Z przewodnikiem, czyli panem, łączy ich szczególna więź. To nie tylko zależność służbowa, ale przede wszystkim wielka przyjaźń. Psy pracują u boku funkcjonariuszy, a po służbie najczęściej mieszkają pod dachem swoich przewodników. Aktualnie obowiązujące przepisy zapewniają psom utrzymanie także po przejściu na emeryturę. Wtedy czworonogi najczęściej trafiają do domów funkcjonariuszy, z którymi pełniły służbę graniczną.
7: Choć psy służbowe budzą największe zainteresowanie turystów i mediów, zwłaszcza gdy pokazują, jak precyzyjnie potrafią wywęszyć kontrabandę, nie mniej ważną rolę w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej odgrywają konie.
11: Feniks, Wasal, Aramis, Kaprys, Korynt, Bachmat, Falkon oraz Passat to konie służbowe Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Aktualnie czteronożni kompanii są uzupełnieniem nowoczesnych technologii, które wykorzystywane są w ochronie granicy państwowej. Wierzchowce służące w Bieszczadach to jedyne konie w skali całej polskiej Straży Granicznej. 8 koni szlachetnej półkrwi wspiera funkcjonariuszy z górskich placówek w Łuszczykach Górnych oraz Czarnej Górnej. Konie zapewniają skryte i szybkie przemieszczanie się w trudnych, zróżnicowanych bieszczadzkich warunkach. Jeździec, funkcjonariusz podczas kilkugodzinnego patrolu jest w stanie sprawdzić kilkudziesięciokilometrowy odcinek granicy. Patrole konne realizowane są m.in. w obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w skład jeźdźców konnych Bieszczadzkiego Oddziału wchodzi kilkudziesięciu specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy. Jak każdy funkcjonariusz, wierzchowce Straży Granicznej również przechodzą na zasłużoną emeryturę. Przykładem jest koń Brawo, który służył na granicy 15 lat.
7: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Psy i konie patrolowe od lat są niezastąpionymi partnerami podkarpackich pograniczników.
8: Historia, którą warto poznać.
7: Rudnik nad Sanem od lat nazywany jest polską stolicą Wikliny. To tutaj tradycja wyplatania koszy, mebli i dekoracji ma ponad 150 lat i wciąż ma się świetnie. O tym, jak dziś promuje się i pielęgnuje to niezwykłe rzemiosło, opowiada nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w którego strukturach działa prężnie Centrum Wikliniarstwa.
12: Wiklina w Rudniku i na Podkarpaciu została zapoczątkowana przez Ferdynanda Hompesza, austriackiego hrabiego, który w połowie XIX wieku przejął ziemię rudnisko-kopeckie od swoich rodziców. Był to człowiek bardzo specyficzny. On organizował polowania, które ściągały do Rudnika magnaterię. Ścigał się konno z pociągiem, przepływał na koniu San. Uwielbiał zakłady, ale zauważył też, że w Rudniku jest bieda. Z drugiej strony zauważył, że rośnie bardzo dużo wikliny nad brzegiem Sanu. Ona była w ogóle niewykorzystana przez rudniczan, a miał doświadczenie z nią. Dlatego postanowił wysłać kilku zdolnych chłopców z Rudnika i Skopek do szkoły koszykarskiej w Wiedniu. Oni tam pod okiem najlepszych mistrzów uczyli się wyplatać i kiedy zdobyli tą wiedzę, umiejętności, wrócili z Rudnika i zaczęli uczyć pozostałych mieszkańców. Tak powoli zaczęło się rozwijać rudnictwo, wikliniarstwo, nie tylko w Rudniku, ale i w okolicznych wioskach. Trwa to do dziś. Ta era wiklina rozpoczęta przez hrabiego trwa do dziś. Wdzięczni rudniczanie postawili mu również na rynku pomnik, który przetrwał. Hrabia założył także u nas w Rudniku szkołę koszykarską w 1878 roku i powstał, można powiedzieć, taki cały system produkcji oparty na pracy nakładczej i pozyskiwaniu surowca. Wprowadzono również uprawę wikliny, sprzedaż gotowych wyrobów. No i to przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców, ale również poprawy ich zamożności.
7: Na czym polega wyjątkowość rudnickiego stylu wikliniarskiego?
12: Rudnickie wyroby to nie tylko koszyki, to nie tylko wiklina użytkowa, czyli koszyki, meble, ale dużym sukcesem rudnickiego kunsztu pleciarkarskiego była chociażby stylizacja polskiego stoiska na wystawie Expo 2005 w Japonii. To był polski pawilon, który wyróżniał się wspaniałą elewacją wyplecioną z białej wikliny, która, można powiedzieć, że oblewała cały budynek, czyniąc z niego wyjątkową konstrukcję. Drugie takie nowatorskie zastosowanie wikliny to również fasada budynku i miała ona miejsce w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie stoi do dzisiaj.
7: Właśnie. Wikliniarstwo to nie tylko koszyki.
12: Tak. No to jest taka wizytówka rudnickich rzemieślników i twórców, ale ta wiklina wyszła też na rynek, na miasto, czego dowodem są chociażby plenery wikliniarskie w Rudniku nad Sanem. I dzięki temu krajobraz naszego miasta wzbogacił się o piękne wiklinowe rzeźby i instalacje, w których twórcy byli artyści, no myślę, że czerpali swoją inspirację z różnych źródeł. Taka wyjątkowość tej wikliny to również nasza wiklinowa moda, która oczywiście nie jest eksponowana tylko na manekinach, ale mamy modelki. To są modelki dziewczęta ze szkół podstawowych, ale również przedszkolaki.
7: Czyli wiklina to moda, wiklina to meble, rzeźby. Po przejeżdżając przez Rudnik możemy zobaczyć, prawda, rzeźby z wikliny.
12: Tak, oczywiście. Nie tylko na rynku miasta, ale w plenerze. Oprócz tych rzeźb mamy też święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciała. To wszystko też pokazuje, że ta wiklina w Rudniku jest cały czas, bo mamy piękne anioły. Mamy piękną dekorację wielkanocną, no i ołtarze na Boże Ciało również zrobione z wikliny.
7: Czy mieszkańcy Rudnika nad Sanem wiklinę traktują bardziej jako materiał użytkowy czy artystyczny teraz?
12: Myślę, że starsi w dalszym ciągu bardziej jako wiklinę użytkową, ale mamy wśród nich również mistrzów, którzy potrafią zrobić takie rzeźby fantastyczne, fantastycznie plecione, które przykuwają uwagę. Są to wiklinowe fale. Czy chociażby w Centrum Wikliniarstwa plac zabaw z rosnącej wikliny. Są to bardzo zdolni rzemieślnicy, którzy, jeżeli tylko mają pomysł, potrafią zrobić z wikliny naprawdę wszystko.
7: Czy wikliniarstwo jest jeszcze zawodem przekazywanym z pokolenia na pokolenie?
12: Tak, może coraz mniej, wiadomo, to jest bardzo ciężka praca, siedząca, ta wiklina musi być cały czas wilgotna, więc

0: Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w skład którego wchodzi Centrum Wikliniarstwa. To wyjątkowe miejsce, które nie tylko pielęgnuje tradycję, ale również otwiera się na nowe pokolenia i inspiruje do twórczego działania.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Informacje z regionu, ciekawi ludzie, niecodzienne wydarzenia i miejsca, które warto poznać. O tym wszystkim opowiemy w naszym weekendowym magazynie Radia Złote Przeboje. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zaczynamy od rozmowy pachnącej świeżymi listkami, suszonymi płatkami, o ziołach, ziołolecznictwie i naturalnych kosmetykach. Nie zawsze trzeba wychodzić z domu, by skorzystać z dobrodziejstw roślin. Często są tuż pod ręką. Na kuchennym parapecie mamy zielonych sprzymierzeńców zdrowia i urody. W nagłych sytuacjach wystarczy kilka minut, by wyczarować prosty i skuteczny preparat. O tym, jak mądrze korzystać z ziół, opowiemy już za chwilę, a w dalszej części programu wyruszymy w podróż drogami krajowymi 19, 28 i 84. Podpowiemy, co warto zobaczyć po drodze. Teraz jednak czas na garść zielonych inspiracji. Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia jest naszym gościem.
2: Zdrowy Rzeszów.
0: Jakie zioła typowe dla Podkarpacia są według pana niedoceniane, a zasługują na większą uwagę?
3: Jeśli chodzi o niedocenianie ziół, no to wydaje mi się, że wszystkie zioła są niedoceniane obecnie. Jakiś taki jest trend, że chociaż nie, trochę się powraca już do tego. Wydaje mi się, że niedoceniane są chwasty. Zawsze są niedoceniane chwasty, ponieważ są powszechne i jest ich pełno wszędzie. A jak jest pełno wszędzie wszystkiego, to ludzie nawet nie zwracają na to uwagi. Na przykład tak jak pokrzywa, jak kurdybanek, jak te gatunki, o które się potykamy wszędzie i które wyrzucamy z ogrodu, a to są niekiedy, no, zwłaszcza na przykład na wiosnę, takie najsilniejsze rośliny oczyszczające, które wspomagają nam powrócić do równowagi po zimie, kiedy tam potrzebujemy minerałów i tak dalej. To wydaje mi się, że te rośliny najbardziej powszechne są najmniej doceniane, a wydaje mi się również, że powinniśmy się nimi suplementować teraz codziennie. Powinniśmy chodzić na spacery, je zbierać i zjadać, ponieważ te rośliny mają minerały, ponieważ naszej żywności już teraz coraz mniej jest, coraz mniej jest minerałów, ponieważ rolnictwo jest jakie jest, no i bardziej się opiera na nawozach niż na tym, co jest naprawdę w ziemi. Więc tak, niedoceniane z reguły są chwasty, wydaje mi się.
0: Stowarzyszenie organizuje warsztaty. Jak wygląda zainteresowanie warsztatami w Rzeszowie czy w innych miastach regionu?
3: Jest duże zainteresowanie. Jeśli chodzi o warsztaty zielarskie, coraz więcej osób zaczyna się interesować tym tematem. My tutaj organizujemy w Rzeszowie takie warsztaty stacjonarne w pracowni. Wtedy tam 5 godzin mamy przerabiania różnych rzeczy, robimy dużo różnych preparatów, ale także organizujemy spacery zielarskie, które się też cieszą dużą popularnością. Widać, że ludzie coraz bardziej chcą wracać do natury, do zielarstwa, do tych starych metod, bo nie dość, że to jest ciekawe, to jeszcze faktycznie działa. Przekonujemy się, że to działa, ponieważ istnieje jeszcze takie przekonanie, że a tam ziółka, co to tam jest, to, że to nie działa, że to są jakieś czary mary, no ale już w dzisiejszych czasach takie przekonanie już wiemy, że jest błędne, ponieważ mamy maszyny, które mogą badać zawartość substancji aktywnych w ziołach, więc jak najbardziej. Ale tak, jeśli chodzi o popularność takich warsztatów zielarskich, no to stale rośnie ta popularność. Coraz więcej osób się tym interesuje i coraz więcej osób przychodzi na warsztaty. Zainteresowanie stale rośnie.
0: A czy mieszkańcy Podkarpacia są bardziej otwarci na powrót do takich naturalnych metod leczenia niż mieszkańcy innych części kraju? Bo też prowadziliście warsztaty w innych częściach Polski.
3: Nie zauważyłem tego, szczerze mówiąc. Jest to raczej trend ogólnopolski, ponieważ mamy i znajomych i na północy, i na południu, i na wschodzie, i na zachodzie, i też mamy znajomych zielarzy z różnych miejsc i to jest taki trend ogólny chyba. Ludzie wracają do natury. Wydaje mi się, że już tak się trochę już mamy dość tych sztucznych wszystkich rzeczy i tak trochę nam brakuje tej natury, tego spokoju, tego ukojenia jak gdyby, i zaczynamy to zauważać. I wydaje mi się, że ogólnopolski jest taki trend, że łakniemy tej natury i chcemy wracać, więc nie jest to chyba stricte podkarpacka sprawa.
0: A jakie reakcje

0: Pamiętników zapadły panu w pamięć? Jak reagują ludzie, którzy na przykład po raz pierwszy są na takich warsztatach zielarskich?
1: Powiem szczerze, że z reguły ludzie dobrze reagują na te warsztaty, że często się na przykład nie spodziewali wielu rzeczy, o których mówimy, że na przykład co często dziwi ludzi, że jest grupa ziół, która działa na przykład bardzo silnie, bo tak istnieje takie przekonanie, że właśnie zioła trzeba długotrwale stosować, żeby w ogóle widzieć jakiś efekt, ale to nie jest prawda oczywiście, jest grupa ziół silnie działających, które już po przyjęciu jednej dawki już czujemy się lepiej, już czujemy to działanie często właśnie to zaskakuje ludzi na przykład. Zaskakuje też to, że w zasadzie każda roślina, którą napotkamy, ma swój jakiś profil biologiczno-chemiczny i każdą możemy użyć do jakichś celów, więc to co kiedyś wydawałoby się chwastem dla kogoś, zyskuje jak gdyby nowe znaczenie po takich warsztatach, bo już jak plewimy sobie w ogródku, powiedzmy tą pokrzywę czy podagrycznik, czy coś, co nam zarasta, kwiaty czy warzywa, no to możemy to już, wiemy, że możemy to użyć chociażby do jedzenia albo do leczenia tak samo. To jest zaskakujące. Też często ludzi zaskakuje, że jest taka mnogość gatunków właśnie jadalnych w przyrodzie, które możemy zastąpić na przykład szpinak czy sałatę czy inne takie zielone rzeczy. Możemy zastąpić właśnie roślinami. To też często zaskakuje, że jest tak dużo jadalnych roślin. Często też ludzie są zaskoczeni, jak prosto możemy zrobić różne preparaty sami nawet w domu. Wystarczy, że mamy kuchnię. Jeśli chodzi o na przykład, żeby zrobić sobie jakąś maść, czy nawet mydło, czy cokolwiek, często właśnie uczestnicy są zaskoczeni, że jest to takie proste i łatwe do zrobienia, więc... Obserwuję, że tak powiem, reakcje.
0: No właśnie, chciałam zapytać o te lokalne rośliny, które najczęściej trafiają do przygotowywanych, nie wiem, maści, olejków, szamponów, kremów?
1: No jeśli chodzi na przykład o takie odżywki tutaj do włosów i do skóry chociażby, to robimy takie odżywki z użyciem skrzypu polnego, z użyciem pokrzywy, z użyciem pąków lipy oraz kory lipy, ponieważ to jest też świetny taki surowiec kosmetyczny. Lipa jest... My znamy lipę, wszyscy znają lipę i wszyscy znają surowiec, którym jest kwiat lipy, ale nie każdy wie, że też jeśli chodzi o to drzewo, to możemy też używać i liści młodych, które są również bardzo smaczne i możemy je używać do sałatek przez cały rok. Na wiosnę zbieramy pączki lipy i pączki właśnie i kora lipy to jest wspaniały surowiec właśnie pielęgnacyjny do skóry, wspaniały surowiec kosmetyczny, wspaniały surowiec, który pobudza nam również cebulki włosów do tego, aby włosy szybciej rosły, więc te też właśnie pospolite gatunki jak najbardziej używamy, ale nie tylko. Jest wiele ziół na przykład przeciwbakteryjnych, więc możemy sobie do takiego kosmetyku dodać na przykład czy dziurawiec, czy inne też zioła, które nie dość, że będą działać kosmetycznie, no to jeszcze na przykład przeciwbakteryjnie, więc taki kosmetyk może być użyty szeroko, nie tylko jako kosmetyk na przykład.
0: O ziołach, ich niezwykłych właściwościach, warsztatach zielarskich i o tym, jak czerpać z natury to, co najlepsze, opowiadał nam Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia. A teraz w naszym programie Czas na Podróż. Wsiadamy w samochód i ruszamy malowniczymi trasami w głąb Bieszczadów. Po drodze zajrzymy w ciekawe zakątki i odkryjemy miejsca, które warto odwiedzić. O tym, co nas czeka po drodze, opowiada Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
3: Zwiedzając południe naszego regionu drogami krajowymi numer 19, 28 i 84 dotrzemy do wielu atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych, dla tych interesujących się kulturą, historią, jak i tych szukających niezapomnianych widoków. Krajową 19 dotrzemy m.in. do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce. Jest to kolebka światowego przemysłu naftowego. Muzeum mieści się na terenie kopalni ropy naftowej, która powstała w 1800 1954 roku i nadal działa. Zwiedzanie muzeum jest to niezapomniane spotkanie z początkami przemysłu naftowego, jego pionierami oraz urządzeniami wykorzystywanymi przy pierwszych wierdzeniach za ropą. Pod okiem doświadczonych przewodników słuchacze zasmakują wręcz klimatu pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, a dzięki nowoczesnym prezentacjom multimedialnym przeniosą się do XIX-wiecznej lwowskiej apteki czy laboratorium. Jadąc z kolei drogą krajową nr 28 dotrzemy do takich miejsc jak na przykład Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Zespół Pałacowy w Iwoniczu Zdroju, Zamek w Krasiczynie czy Zamek i Skansen w Sanoku. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie warto zwiedzić, ponieważ oferuje tam unikalne połączenie historii, kultury i interaktywnej zabawy związanej ze szkłem. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, gdzie można poznać proces produkcji szkła, zobaczyć pokaz ręcznego formowania i zdobienia, a nawet spróbować swoich sił w tych technikach. Jest to więc idealne miejsce dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieciaków, ponieważ pozwala ono na naukę przez zabawę. Zamek w Krasiczynie natomiast jest to idealne miejsce na krótki postój w podróży, na krótki, ale bardzo przyjemny postój. Zamek jest to bowiem jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie, której naprawdę warto poświęcić chwilę uwagi. Podróżujących zapraszają m.in. bogate zdobienia esgrafitowe, cztery charakterystyczne baszty czy malowniczy park, w którym znajduje się wiele gatunków roślin, w tym rzadkie okazy. Sanok z kolei jest to miasto, które oferuje nam zwiedzanie zamku i skansenu, a także galerii Zdzisława Beksińskiego. Zamek, przebudowany w stylu renesansowym, stał się symbolem miasta i jest jednym z najważniejszych zabytków naszego regionu. Na zamku znajduje się m.in. wyjątkowa kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych, który urodził się i tworzył w Sanoku właśnie. Natomiast skansen w Sanoku, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, warto zwiedzić ze względu na unikalną możliwość zanurzenia się w kulturę i historię Podkarpacia. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Zajmuje 38 hektarów z ponad setką autentycznych budynków z różnych grup etnicznych. Skansen prezentuje budynki mieszkalne, gospodarcze, sakralne, przemysłowe z terenu dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym z Bieszczad i Beskidu Niskiego. A dla tych, którzy cenią przyrodę i w jej okolicznościach najlepiej wypoczywają, proponujemy oczywiście odwiedzenie Bieszczad, ale też podróż drogą krajową nr 84 i takie przystanki jak na przykład Kamień Leski. Jest to wyjątkowy pomnik przyrody nieożywionej, który warto zobaczyć ze względu na jego spektakularny wygląd, bogatą historię, ale też liczne legendy związane z tym miejscem. Warto też zatrzymać się na wieży widokowej na górze Holica. To atrakcja turystyczna w Bieszczadach, która oferuje wspaniałe widoki na okolice. Ze względu na panoramę rozciągającą się z jej szczytu warto ją odwiedzić. Także ze względu na możliwość aktywnego wypoczynku na licznych szlakach turystycznych w okolicy oraz na nowoczesną konstrukcję harmonijną wpisującą się w krajobraz. Oczywiście to tylko niewielki ułamek tego, czym może zauroczyć nasze województwo, województwo podkarpackie. Nasz region proponuje mnóstwo atrakcji, znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, zwiedzania, miłośnicy kultury, nietypowej fauny i flory, czy też zdrowej i smacznej żywności. Najbliższe miesiące będą więc doskonałym czasem, by poznać uroki naszego województwa, a przy okazji przekonać się też, jak wiele zmieniło się na polskich drogach. Autostrada, droga ekspresowa, liczne obwodnice oraz zmodernizowane odcinki dróg sprawiają, że podróżowanie po Polsce, w tym także po terenie województwa podkarpackiego, stało się nie tylko bardziej komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Zatem nie pozostaje nic innego, jak spakować bagaż, przygotować auto i ruszyć w trasę, by poznawać proponowane przez nas atrakcje, a także wyszukiwać nowych atrakcji. Zapraszamy zatem na Podkarpacie.
0: Zapraszała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Choć od dekad prowadzą nas po górskich szlakach, organizują wycieczki, szkolą przewodników i odkrywają uroki regionu, rzeszowski oddział PTTK to nie tylko mapa, kompas i plecak. To również żywa opowieść o pasji do podróży, historii i tradycji, które od lat współtworzą tożsamość Podkarpacia. I o tym już za chwilę opowie nasz pierwszy gość, Ewa Pasierbiewicz. Zapraszam do pozostania razem z nami. A skoro o tradycji będzie, to wędrując nieco dalej w stronę Doliny Sanu, trudno nie zatrzymać się przy jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury regionu – flisactwie z Ulanowa. To właśnie stamtąd, z dawnej stolicy polskiego flisactwa, przez wieki ruszały tratwy w stronę Bałtyku, a rzeka była nie tylko drogą transportu, ale też opowieści. Mówi Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie.
2: Historia, którą warto poznać.
4: Początki Bractwa Flisackiego to rok 1991. Wtedy, można powiedzieć, Bractwo Flisackie zostało reaktywowane i zaczęło z powrotem w Ulanowie działać i przywracać dawne tradycje flisackie, które już mają u nas ponad 400 lat. Kilku flisaków, retmanów, co jeszcze pamiętali, spławy drewna tratwą, plus wtedy jeszcze młodzi ludzie utworzyli stowarzyszenie Bractwo Flisackie w 1991 roku.
5: A dlaczego akurat tutaj w Ulanowie tak mocno zakorzeniło się flisactwo?
4: W Ulanowie flisactwo, jak już mówiłem, ma dość długą historię i tu w Ulanowie, można powiedzieć, było takie centrum flisactwa, ponieważ stąd wypływało najwięcej tratw z Ulanowa do Gdańska. Były również warsztaty szkutnicze, szkoła, która przygotowywała młodych adeptów flisactwa. Tu w Ulanowie wszystko kręciło się wokół wody, wokół rzek. Dlatego Ulanów jest zwany po dziś dzień Ulanów, stolica flisactwa polskiego.
5: Pamięta pan opowieści dawnych flisaków? Jakie historie były przekazywane?
4: Tak, było to dużo, dużo różnych ciekawych historii. Taka, która utkwiła mi szczególnie, była to opowieść retmana, który opowiadał o flisowaniu jeszcze właśnie w czasach wojny, ponieważ flis tratwą, można powiedzieć, zakończył się w latach 60., wyparła go kolej, ale na przykład z takich ciekawych rzeczy mogę wspomnieć, że taki flisak, który naprawdę chciał pracować w czasie sezonu takiego wiosenno-letniego, jesiennego, trzy razy, cztery nawet zbudował tratwę i przepłynął z nią z Ulanowa do Gdańska, 726 km, około 3-4 tygodnie i później wracał na piechotę, nieraz jeszcze ciągnął łódkę, krypę, która podczas flisu wskazywała mu drogę, jak ma płynąć, gdzie jest dobra woda, więc tutaj możemy zwrócić uwagę, jak czyste były brzegi nad Wisłą, nad Sanem, że taki flisak mógł wracać i jeszcze ciągnąć na sznurku łódź pod prąd wzdłuż rzeki Wisły i Sanu. I później oczywiście flisak nie mógł wejść do Ulanowa, musiał czekać na takiej kwarantannie, oddzieleniu. Taka miejscowość jest, taki można powiedzieć, przysiółek, czekaj, do dzisiaj tak nazywany. I tam czekał kilka dni, żeby po prostu do Ulanowa nie przynieść jakiejś choroby. Wszyscy wracali do 4 grudnia, wtedy flisacy świętowali uroczystość ku czci świętej Barbary, dziękowali Bogu, świętej Barbarze za opiekę i za szczęśliwe odbyte flisy.
5: I dlatego patronką Bractwa została święta Barbara?
4: Tak, patronka flisaków to święta Barbara. Jest to patronka, można powiedzieć, zawodów ciężkich, górników, ale również flisactwo było takim ciężkim zawodem.
5: A jakie umiejętności musiał mieć flisak, żeby móc pracować na rzece? Jak zostawało się flisakiem?
4: Żeby zostać flisakiem, też nie była taka prosta sprawa, ponieważ taki młody adept, czyli fryc, to dzisiaj nazywany frycem, zgłaszał się do retmana, czyli kapitana tratwy, że po prostu chce zostać flisakiem. Jeżeli retman wraz z kapitułą retmanów zaakceptowali taki wybór, wtedy takiego najczęściej młodzieńca zabierano na flis, ale musiał przejść wszystkie etapy. Musiał być na bindudze, czyli miejscu zbijania tej 100-metrowej, 150-metrowej tratwy. Musiał sprawdzić się podczas spławu drewna tą tratwą. Oczywiście musiał wykonywać wszystkie polecenia retmana i taki fryc, czyli kandydat na flisaka, spełnił te wszystkie wymagania. Wtedy retmani podejmowali decyzję, że można go przyłączyć do grona flisaków i wtedy odbywał się chrzest. Najczęściej był to chrzest pod Osią Górą na Wiśle.
5: I wtedy już mógł pracować, tak? Jako flisak po takim chrzcie?
4: Tak, wtedy mógł pracować, tak, mógł pracować jako flisak. No i najczęściej życie wiązał z pracą na wodzie, z flisactwem. I
5: na czym polega dzisiaj działalność Bractwa Flisackiego?
4: Dzisiaj działalność Bractwa Flisackiego polega głównie na tym, aby uchronić tradycje flisackie i zawód flisaka od zapomnienia, od zaginięcia. Ponieważ, no wiadomo, coraz prac się tak nie spławia zarobkowo jak kiedyś. Jest to bardziej forma taka rekreacyjna, związana z tradycją, kiedy ta tratwa płynie. Nie jest to forma zarobkowa, bardziej jest to pasja i podtrzymywanie tradycji. Oprócz tego kultywujemy tradycję spławów galarami, spływów. Kiedyś była to forma też, można powiedzieć, zarobkowa. Flisacy przywozili m.in. piach, zboże, takimi łodziami płaskodennymi, około 8 metrów na 2,5. Teraz jest to forma bardziej turystyczna. Przyjmujemy turystów, opowiadamy im o naszych pięknych tradycjach.
5: Kobieta również może być flisakiem?
4: Nie, kobieta nie może być flisakiem. Jest taki przesąd, że kobieta w bractwie przynosi pecha.
5: To co robią kobiety w bractwie?
4: Kobiety w bractwie, można powiedzieć, że pomagają flisakom, przygotowują ich do wypraw. Także zajmują się kuchnią flisacką. Dla naszych turystów obecnie przygotowują potrawy, które możemy zakosztować tylko w Ulanowie, a także włączają się w działalność chóru, który działa w Ulanowie. No i można powiedzieć, że są takim nieodłącznym elementem działalności bractwa flisackiego.
5: Czy młode pokolenie chętnie włącza się w działalność bractwa?
4: Państwo, jest ten problem, który zauważamy od kilku lat. No niestety młodzież troszkę wybiera inne teraz formy spędzania wolnego czasu. Jednak mimo wszystko staramy się, aby pozyskać młodych członków, aby zarazić w nich pasję flisacką, pasję obcowania z naturą, pływania i podtrzymywania tradycji flisackich. Jest to piękna sprawa i piękna forma, nawet i nieraz wypoczynku, a tym bardziej, mówię, Światowe Bractwo Flisackie jest również wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to też wielki prestiż i duma. No i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej młodych osób wstępowało w nasze szeregi.
5: Mówił Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie. Flisactwo to dziś bardziej dziedzictwo niż zawód. Pełne ceremoniałów, legend i wspomnień, ale też fizycznej pracy, na którą nie każdy ma dziś ochotę. Ale tu swoją rolę może odegrać PTTK, organizacja, która potrafi rozbudzić ciekawość świata, szacunek do tradycji i chęć odkrywania tego, co lokalne i autentyczne. O działalności rzeszowskiego oddziału PTTK opowiada nam Andrzej Wesół, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
2: Blisko mieszkańców.
5: Jakie były początki rzeszowskiego oddziału PTTK?
6: W 1948 roku, po wojnie, zostało założone w Rzeszowie takie oddział, czy właściwie koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. No a potem w 1950 roku, jak odgórnie nastąpiło połączenie takich dwóch przedwojennie funkcjonujących stowarzyszeń, PTK i PTT, w jedno w PTTK, no to staliśmy się już oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
5: Jak zmieniała się działalność rzeszowskiego oddziału PTTK na przestrzeni lat?
6: No to tu już jest 70 parę lat historii, więc to trudno w kilku słowach to powiedzieć. No, jak zmieniała się turystyka w Polsce? Generalnie był czas, kiedy w czasach PRL-u PTTK, można by powiedzieć, miał monopol na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych. Nawet wycieczki różne zakładowe, szkolne, to mogło tylko organizować to stowarzyszenie. W związku z tym były tłumy ludzi, bo tak jak opowiadają koleżanki i koledzy, kiedyś, jeżeli chciałeś jechać na wycieczkę, to musiałeś być członkiem PTTK-u, no to jak gdyby obligatoryjnie ludzie się zapisywali do tego stowarzyszenia. Przede wszystkim były to w latach 50., 60. wycieczki, gdzie transportowano się komunikacją publiczną, czy autobusami ówczesnego PKS-u, czy pociągami. Nie było takich możliwości dojazdu w różne miejsca. W związku z tym, czy wycieczki piesze, czy kajakowe, czy rowerowe, no to wszystko się nosiło na plecach, w zależności gdzie się jechało, ale na przykład w Bieszczady nie było zaplecza takiego turystycznego, czy nawet normalnie sklepów. więc wszystko trzeba było nosić na plecach. Notabene ja jeszcze jak zaczynałem turystykę w latach 80., no to pamiętam, jak robiliśmy rajd, to musieliśmy wszystko nieść, bo w sklepach nie można było kupić nawet na chleb, trzeba się było zapisywać, więc to stosunkowo niedawno, prawda, ale jeszcze takie sytuacje miały miejsca. No kiedyś rozbijano się namiotami, gdzie popadnie, bo tych baz turystycznych, szczególnie tu na południu kraju, nie było. Popularności ucieszyły się wycieczki na przykład krajoznawcze do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, albo do stolicy, żeby zobaczyć odbudowujące się miasto. Są zdjęcia, które mamy w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, dokumentujące te stare czasy. No to było coś dla ludzi, zobaczyć wielki świat. Wycieczki się cieszyły bardzo dużą popularnością, nie tylko ta turystyka kwalifikowana, ale też krajoznawcze. Zagranica mniejszą, no pewnie z tego powodu, że ciężko było wyjechać ewentualnie tylko do Związku Radzieckiego.
5: No, ciężko było paszport dostać.
6: To były problemy. Później były różne konwencje turystyczne podpisywane, lokalne, że można było z Czechami czy ze Słowacją przechodzić przez granicę i na takie jednodniowe wycieczki. To wtedy też był taki boom w latach 60., 70. Ja polecam na naszym profilu facebookowym oddział PTTK w Rzeszowie. Właśnie nawiązujemy do takich tradycji turystyczno-krajoznawczych i mamy taki cykl, jak to drzewiej bywało, gdzie czasami umieszczamy jakieś archiwalne zdjęcia, a staramy się co sobotę, jest taka filmowa sobota, gdzie umieszczamy filmy. Także zachęcam, można sobie rzucić okiem na te filmiki, zobaczyć je i poczuć ten klimat tej dawnej turystyki.
5: Jak ocenia pan zainteresowanie mieszkańców naszego regionu turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem?
6: Oprócz tej turystyki zbiorowej dosyć dużą popularnością cieszy się taka turystyka indywidualna, czy w małych grupach są popularne w mediach różne wyzwania, challenge, różne odznaki, które można zdobywać. Natomiast turystyka grupowa, taka rajdowa czy wycieczki w grupie ma swój urok, bo jedzie się zawsze z przewodnikiem, przewodnik coś tam zawsze powie dodatkowego, a czego sam człowiek nie jest w stanie znaleźć, daje jakieś gwarancje bezpieczeństwa, chociaż zdarza się, że się też gdzieś zgubimy. Sam nieraz okazało się, że jak się wędruje bez szlaku, no to gdzieś tam wyszło się nie tam, gdzie trzeba, no ale no to są takie klimaty, które można w tym poukładanym świecie też sobie tutaj doświadczyć.
5: A jeśli chodzi o promocję turystyki wśród młodzieży, jakie wyzwania stoją teraz przed PTTK?
6: No jest to ciężki orzech do zgryzienia z wielu różnych powodów. To wszyscy wiedzą, piszą, mówią o rzeczach, które teraz są dosyć powszechnie wiadome, że dzieci raczej, czy młodzież więcej czasu spędza ze smartfonami, czy przy jakichś nowoczesnych technologiach, ale my staramy się robić swoje. To znaczy w szkołach, w kilkunastu szkołach tutaj są takie szkolne koła turystyczno-krajoznawcze SKKT, które prowadzą różną działalność. Staramy się organizować takie imprezy, z jednej strony masowe, są takie kultowe nasze powitanie wiosny, jest międzypokoleniowa sztafeta turystyczna, organizujemy marsze na orientację, różne wycieczki takie jednodniowe, krajoznawcze, są spływy kajakowe. Jest to ciężka praca, można powiedzieć taka pozytywistyczna nieraz praca u podstaw, ale przynosi efekty, bo jednak dzieci podświadomie lgną do czegoś takiego, właśnie do kontaktu z naturą. Dla mnie taką frajdą było swego czasu na rajdzie, jak dziecko pojechało na rajd i pytam się, skąd się to wiedzieli, a to dziecko mówi, że mamusia, jak usłyszała, że to jest rajd PTTK-u, to się od razu zgodziła, bo ona się wychowała na tych rajdach i wie, że to jest fajna sprawa. No, czyli efekt czasami jest bardzo po latach przychodzi, ale to jest takie bardzo przyjemne.
5: O działalności Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opowiadał nam Andrzej Wysuł, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Elżbieta Mazur-Bielat, już za moment, wicedyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego z apelem o odpowiedzialne zachowanie w górach. Będzie o tym, że pozostawiony na szlaku papierek po czekoladzie może wpłynąć na los niedźwiedzi w Bieszczadach. Naprawdę. Potem z kolei sanoccy harcerzy od ponad 35 lat organizujący ogólnopolski ekologiczny konkurs zaczęło się w 1989 roku.
2: Zaczęli ludzie pisać na maszynie, ale to była taka maszyna, gdzie trzeba było podłożyć kalkę, żeby od razu w dwóch egzemplarzach, słuchajcie, czas płynął. Były meldunki na płytkach, były na dyskietkach, był czas, że na pendrive'ach nam przesyłali ludzie.
1: Rozmowa z harcmistrzynią Magdaleną Zgudko już za moment, ale wcześniej zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego dr Przemysław Wasiak. Pytanie o zachowanie turystów w naszych górach i rozmowa o tym, jak pozostawianie śmieci w Bieszczadach poważnie wpływa na los zwierząt.
0: Zwierzyniec w Bieszczadach.
1: Jaką cenzurkę by pan wydał turystom, którzy przyjeżdżają w nasze góry?
3: Nie wiem, czy pani tam słyszała, śledziła, były jakieś tam pogryzienia przez lisy. To jest akurat przykład niezwykle nieodpowiedzialnego postępowania. To jest dokarmianie lisów. Lisy bardzo szybko się po prostu uczą tego, przyzwyczajają, że są miejsca, w których turyści im tam dają kanapkę i tak dalej. Najczęściej to jest w pobliżach miejsca wypoczynkowego, gdzie turyści dłużej przebywają. Lis po pierwsze bardzo łapczywie rzuca się na to jedzenie, które jest mu podawane, a po drugie, bywają lisy, które po prostu są agresywne. Jak tej kanapki nie dostaną, to potrafią być rzeczywiście takie jakby złośliwe. Próbują zaglądać do porzuconych plecaków. Turysta się w stronę tego plecaka rzuca, wtedy ten lis może ugryźć. Takie sytuacje też są. I to jest już wynik typowo takiej ludzkiej, nazwę to wprost, bezmyślności, bo jeśli dokarmiamy jakieś zwierzę, ono się przyzwyczaja do przebywania w danym rejonie, to sami tworzymy takie miejsce, w którym jest niebezpiecznie, bo to jest ciągle dzikie zwierzę i w każdej chwili może się zdarzyć wypadek. Ludzie zostają pogryzieni w momencie podawania tego pokarmu zwierzęciu.
1: Mamy też, nie wiem czy można tak powiedzieć, że coraz więcej, ale jednak mamy te nagrania niedźwiedzi zbliżających się do domów, do miejsc, w których przebywają ludzie.
3: Jeżeli chodzi o Park Narodowy, to rzeczywiście notujemy więcej takich obserwacji niedźwiedzi przez turystów, gdzie turyści zgłaszają, że widzieliśmy niedźwiedzia tutaj, widzieliśmy niedźwiedzia tam, niedźwiedź się poruszał gdzieś tam w pobliżu miejsca naszego pobytu, zdarzają się przypadki, że gdzieś w pobliżu hoteli, zdarzają się przypadki, że na naszych parkingach. Wiadomo, że w górach nie ma koszy na śmieci, ponieważ to jest największy wabik dla niedźwiedzia. Natomiast gdzieś te kosze muszą być jednak, bo turyści śmieci nie chcą ze sobą zabierać. I rzeczywiście przy punktach kasowych, czyli tych miejscach, gdzie jest człowiek cały czas, takie kosze na śmieci są. Kosze są na noc zamykane w specjalnych kontenerach oczywiście, tak żeby niedźwiedzie nie miały dostępu. Niemniej jednak ten zapach je wabi i na tych naszych parkingach, czy w pobliżu tych punktów kasowych niedźwiedzie się potrafią pojawiać po zmroku lub też wczesnym wieczorem. Wiadomo, że to jest znowu sytuacja, w której trzeba być bardzo ostrożnym, wycofać się, nie próbować robić zdjęć, nie nawiązywać żadnego kontaktu. Wszystko należy robić spokojnie, wycofać się do auta, poczekać, aż ten niedźwiedź odejdzie lub też zawiadomić służby lub po prostu odjechać z tego miejsca. Potencjalnie w przyszłości ten problem raczej będzie narastał i będą potrzebne jakieś sposoby na to, żeby te niedźwiedzie odstraszać od tych miejsc, w których turyści przebywają.
1: Ale wraca sprawa niepozostawiania śmieci w górach, najlepiej zabierania ich ze sobą.
3: Tak, oczywiście. I to jest w zasadzie zadziwiające, dlaczego właśnie turyści przyjeżdżają, przykład, że tak powiem, sztandarowy, że tam 1,5 litra wody przywożą ze sobą, wypiją, a koniecznie chcą zostawić tego zgniecionego peta później.
1: Jak najszybciej. Nie można go nigdzie znieść w dół.
3: Tak, nie można go znieść do jakiegoś nawet najbliższego kosza. Już nie mówię zabrać ze sobą, bo to już w ogóle chyba byłoby jakimś strasznym naruszeniem prywatności, czy nie wiem czego. Jest to takie proste. Ja sam osobiście, jeżdżąc w różne miejsca, zawsze zabieram te swoje śmieci. Mam po prostu na to osobny worek, do którego wrzucam te wszystkie rzeczy i po prostu je zwożę do hotelu. Natomiast tutaj właśnie jest, dalej to obserwujemy i to pewnie będzie wymagało długiego procesu takiej jakby edukacji turystów, ale to właśnie wyrzucanie śmieci, pozostawianie ich jak najszybciej, jak najbliżej, gdzie tylko mogą, gdzie tylko najbliższy kosz. No, przykładem jest chociażby schronisko w górach, to nasza chatka pochatka, nasz schron, gdzie ogromne ilości śmieci lądują. Tak jakby to właśnie było ogromnym problemem zniesienie ich z powrotem do samochodu na przełęcz wyżną, z której te osoby najczęściej wychodzą. No jest tak, myślę, że jest to proces dłuższej edukacji, przekonywania do właściwego zachowania w górach.
1: My przekonujemy dzisiaj, naprawdę warto zabrać ze sobą te śmieci. Jeśli każdy z nas będzie to robił, to będzie dużo łatwiej dla służb choćby Bieszczadzkiego Parku Narodowego i także dla zwierząt. One nie będą się przyzwyczajały choćby do zapachów, które zostają w tych opakowaniach po rzeczach, które zjedliśmy w górach.
3: Oczywiście, że tak. Zwierzęta wtedy nie są nęcone do tych miejsc. Trzeba też pamiętać, że takie przebywanie niedźwiedzi gdzieś w pobliżu turystów, to jest taka sytuacja konfliktowa. Rodzi się jakby konflikt pomiędzy człowiekiem, który obawia się niedźwiedzia, szczególnie jeśli są to rodziny z dziećmi, to już w ogóle narzekają na to, że te niedźwiedzie się pojawiają, a właśnie tym zwierzęciem. No i tutaj mamy taki problem, że konflikty powodują, że zwierzęta jakby są gorzej chronione, tak? Czyli stopień ochrony zwierzęcia, stopień jego przetrwania w ogóle w przyrodzie dzięki naszym staraniom zależy też od tego, jak on jest postrzegany przez społeczności. A jeśli my zostawiamy te śmieci, te niedźwiedzie przychodzą, tworzy się ten konflikt, to niedźwiedź jest gorzej postrzegany, jest postrzegany jako zagrożenie, tak? I tym samym zagrażamy przetrwaniu gatunku. To jest taki łańcuch zależności, który jednak ma miejsce. Czyli powinniśmy unikać tworzenia sytuacji konfliktowych, chociażby poprzez to pozostawianie jakichś śmieci, jak najbardziej, bo to jest ważne dlatego, żeby ten gatunek dany po prostu przetrwał.
1: To tak ważne, a może się zacząć od opakowania po kanapce, czy opakowania po czekoladce, którą wzięliśmy w góry na wędrówkę.
3: Tak, dokładnie.
1: Moim gościem był zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego dr Przemysław Wasiak.
0: Eko Bieszczady.
1: A już teraz sanoccy harcerze, wizjonerzy ekologii ponad 30 lat temu to właśnie Hufiec w Sanoku zainaugurował Florka, czyli ogólnopolską akcję ekologiczną, o której rozmawiam z odpowiadającą za nią od kilkunastu lat harcmistrzynią Magdaleną Zgudko. 89. Pierwsza edycja. Powspominajmy trochę.
2: Pierwsze meldunki opierały się na działaniach lokalnych. Później zostały skoncentrowane wokół liter, czyli flora, orientuj się w terenie.
1: Fyly, ory, ek. Rozumiem, że szybko się wyczerpała ta formuła.
2: Tak. Pomysły na literkę F, fotograf, film, florek, fantazja. No, skończyły się las, lokalizacja, lotnictwo, nie wiem, wymyślam, lotnie. Wyczerpała się ta formuła. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że podzielimy to na zadania tematyczne. Najpierw te zadania były skoncentrowane wokół różnych tematów w ramach jednej akcji. A od 15 lat jest jeden temat przewodni. I były różne tematy przewodnie. Był temat przewodni botanika, był temat las, był temat ekologia, były odnawialne źródła energii, była bioróżnorodność. Staramy się, żeby w każdym roku troszkę w innym kierunku uderzyć, bo skoro mamy takie drużyny, które są z nami non-stop, nie chcemy ich jakby znudzić. Zasada jest taka sama. 5 zadań, 9 miesięcy wytężonej pracy, meldunki. Na początku meldunki były pisane ręcznie i przesyłane do Hufca. To były albumy, obrazki. To był jeszcze czas chyba czarno-białych zdjęć. Później weszliśmy troszkę w nowoczesność, zaczęli ludzie pisać na maszynie, ale to była taka maszyna, gdzie trzeba było podłożyć kalkę, żeby od razu w dwóch egzemplarzach był ten meldunek. Jeden, żeby wysłać nam do Sanoka, a drugi, żeby został w drużynie. Później się zmieniały znowu. No, słuchajcie, czas płynął. Były meldunki na płytkach, były na dyskietkach, był czas, że na pendrive'ach nam przesyłali ludzie. Były paczki, gdzie przychodziły makiety. Był rok, gdzie było 54 drużyny uczestniczące we Florku. Więc jak przyszło 54 razy 5, tego naprawdę była potężna ilość. No Hufiec nasz nie jest jednak potężnym miejscem, więc nawet sam motyw przechowania. No a przecież jak można zniszczyć czyjąś pracę? Co potem zrobić? Ja znalazłam pracę z lat 90. w archiwum drużyny ze Szczecina, ich meldunek. Cudowny album znalazłam 64. drużyny z Łukowego, która od samego początku początku z druhem Kazimierzem Kisiołkiem brała udział we Florku. No to są piękne, niepowtarzalne rzeczy. No ale teraz czasy takie, że prosimy, żeby wysłać to w wersji elektronicznej. Ale jak były spotkania na bazie Berdo z Loty, to tam była wystawa. I tam to wszystko, co sobie ci uczestnicy wypracowali, no może nie wszystko, to co chcieli, przywozili ze sobą i były wystawy. Każde środowisko miało swój teren, były na hali. No to było od ziemi po sufit wypełnione cudownymi pracami.
1: Ciekawe, ważne dla wszystkich uczestników zobaczyć, jak ktoś podszedł do tego tematu.
2: Tak, bo podejście do tematu jest różnorodne. No ja zainteresowanych tym odsyłam na naszą stronę, bo na Facebooku, na stronę Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej Florek, bo tam zamieszczamy i zdjęcia ze zlotów, i teraz od pewnego czasu zamieszczamy też meldunki, ponieważ meldunki różnie były pisane, zwłaszcza jak ludzie zaczynali. Niektórzy pisali: czuwaj, meldujemy wykonanie zadania pierwszego i parę zdań. Niektórzy pisali opowieści przepiękne, każdą zbiórkę krok po kroku, co było niesamowitą inspiracją. To nawet były takie konspekty do odpatrzenia dla innych i pomyśleliśmy sobie, że to szkoda, żeby takie ładne rzeczy były tylko dla nas i dla tego środowiska. Więc zaczęliśmy zamieszczać meldunki. Jak zaczęliśmy zamieszczać meldunki, no to te meldunki się troszkę tak jakby ujednoliciły, rozbudowały, ponieważ jednak opiekunowie i dzieci czytają. I to też miało swoją rolę edukacyjną. No i zdjęcia zamieszczamy, zdjęcia.
1: Wystawy, które były na przestrzeni tych lat, też są ciekawe zobaczyć, jeśli ktoś robi makiety.
2: Nasi uczestnicy się właśnie zabawili i zrobili przepiękne te makiety. Niektóre tak rozbudowane, że parę stolików zajmowały. Niektóre ustawione na korytarzach szkolnych, bo się nie mieściły. Inne gdzieś w klasie, w takim zakątku. Piękne jest to, że proces powstawania tych makiet był przeróżnie rozwiązany w różnych drużynach. Niektórzy zaangażowali rodziców, bo widać rodziców, którzy się kręcą gdzieś w okolicy. Niektórzy pracowali w szkole w terenie zamkniętym. Niektórzy podzielili się na zespoły. Każdy zespół opracował swoją wersję makiety, co też było ciekawe, bo to w zależności od tego, jakie zdolności manualne mieli młodzi ludzie, tak to wyglądało. Generalnie wydawałoby się, że takie prace, które ja pamiętam, zajęcia praktyczno-techniczne, co było normą, że może być trudne, ale patrząc na miny tych dzieci, no widać, że autentycznie są zadowolone i że sprawia im to radość. Nie widać tam cierpienia i nieszczęścia, ojej, musimy to zrobić. Nie. Wydaje mi się, że to im sprawiło radość. Powrót do czegoś, do czego chyba teraz dzieci mają mały dostęp. Na przykład widziałam, że niektórzy wykorzystali materiały z recyklingu, więc były tam pudełka po herbatach, po jakichś pierniczkach. Niektórzy korzystali z nowych materiałów, czyli były bristole, kartony. Każdy inaczej, każdy po swojemu i każde działanie ważne.
1: I są też takie, które przejdą do historii konkretnego miejsca. Myślę o projekcie sprzed jakiegoś czasu. Nauczycielki szkoły podstawowej nr 8 w Sanoku zaangażowały się i w ramach waszego florka uznały, że magnolia, która rośnie przy ich szkole, jest wyjątkowa. Jak to się skończyło?
2: Też byłam zachwycona. Tematem przewodnim był las i szukaliśmy drzew pomnikowych. Dwa takie środowiska doprowadziły do finału. Mianowicie dzieci ze szkoły podstawowej nr 8 stworzyły projekt, papierologię całą, myślę bardziej nauczyciele niż dzieci, ale dzieci brały udział w konkursie na imię dla tej magnolii. Magnolia Zofia się nazywa. Wędrowali do burmistrza, mieli kontakt z miejskim ogrodnikiem i jest pomnikiem przyrody Zofia. I tak samo zachowały się leśne sowy z Oleszyc. One też doprowadziły do finału i też jedno z drzew, które sobie wybrały, upatrzyły w kontakcie z leśnikami i też doprowadzili do tego, że powstało drzewo pomnikowe.
1: O historii ekologicznej akcji Florek opowiadała harcmistrzyni Magdalena Zgudko z Chówca ZHP Ziemi Sanockiej.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Elżbieta Mazur-Bielat już za moment w Co jest grane. Społecznicy zakochani w odkrywaniu historii, a potem także Bieszczadzka Osada Edukacyjna i warsztaty rozwojowe dla kobiet organizowane przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy.
4: Warsztaty są skierowane tylko do kobiet, bo zależy nam na tym, żeby panie przy kawie, przy herbacie usiadły i porozmawiały.
1: Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy działa od kilku lat. Znacznie dłuższą historię ma Uniwersytet Ludowy, kiedyś we Wzdowie koło Brzozowa, dziś w Woli Sękowej koło Sanoka. Sporo kobiecych tematów już za moment, ale wcześniej historia Sanoka odkrywana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Ziemi Sanockiej. Wśród spraw, jakim wolny czas poświęca członek towarzystwa Grzegorz Panek, jest historia ważnej dla miasta fabryki poprzedniczki Autosanu.
0: Poznaj historię Bieszczadów.
5: Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej na swoim profilu na Facebooku przypomina, że w roku 1895 fabryka wagonów i fabryka maszyn Kazimierza Lipińskiego w Sanoku została przejęta przez Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Wagonów i Maszyn. Jeden z etapów tej wieloletniej tradycji zakładu.
6: Nasi pradziadowie, akurat bo tak chyba najlepiej to ująć, wymyślili sposób, który do dnia dzisiejszego jest nam znany, czyli założyli spółkę akcyjną, wtedy to było Towarzystwo Akcyjne, wypuścili akcje i w latach 1895-1898 z tych akcji wybudowano fabrykę całą. Ta fabryka oczywiście się mieściła w tym miejscu, w którym jest w tej chwili Autosan. W większości tych budynków już nie ma, bo w okresie II wojny światowej zostały przez działania frontowe zlikwidowane. Była to dosyć duża fabryka, miała mnóstwo różnych form produkcyjnych, bo produkowała wagony kolejowe, także i wagony tramwajowe. Wiadomo, że nasz rejon to był rejon akurat zagłębie naftowe, to też produkowała dla przemysłu naftowego i wiertnie i inne takie różne rzeczy, które służyły do wydobycia ropy. Dodatkowo jeszcze akurat, co też pewnie ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo nasz zakład akurat sanocki produkował wtedy tak zwane sikawki i nawoza i takie akurat ręczne, które służyły do gaszenia pożarów i były używane akurat w całej Galicji. No i ten, i co akurat też z takich ciekawych rzeczy, to produkowano akurat w zakładzie rurociągi i gazowe, i wodociągowe, i na przykład akurat cały WUF w tamtym okresie czasu był wyposażony akurat w nasze rury, jeżeli chodzi o wodociągi.
5: Zerkamy na profil towarzystwa na Facebooku, bo wy tam opisujecie historię, przybliżacie jakieś jej fragmenty i sięgacie też po źródła, rocznik z 903 roku i tutaj szczegółowo wymienione, oferowane przez tę fabrykę produkty, też cysterny do przewozu nafty, spirytusu, kwasu siarczanego, no i te specjalne wozy kolejowe, ale to mnie zaciekawiło, do przewozu mięsa i piwa.
6: Z takiej historii akurat związanej z mięsem, tutaj też była taka duża fabryka akurat mięsa w Sanoku przed jeszcze wybuchem I wojny światowej, która zaopatrywała nawet Wiedeń. Także no, nasza historia jest nieznana i różne rzeczy mogą akurat z niej wypływać, łącznie nawet jak się czyta starą prasę, bo można dzisiaj akurat nasz świat informatyczny jest o tyle fajny, jeżeli chodzi o archiwa, że można sobie wejść do poszczególnych archiwów cyfrowych, do bibliotek cyfrowych i jak ktoś ma trochę wolnego czasu, albo czasami akurat hopla jak ja, czyli siedzi po nocach, to znajduje różne właśnie ciekawe rzeczy, łącznie nawet z taką informacją, że w 26 roku u nas niby w pod Sanokiem w Trepczy akurat odkryto złoto i wezwana była nawet komisja zerbowa, która miała to potwierdzić. Czym to się skończyło, to powiem szczerze, że nie wiem, bo nie znalazłem odpowiedzi na to.
5: A gdzie pan znalazł tę gazetę, w której się pisze wykrycie złota w ziemi sanockiej? Złotnicy uznali, że ten kruszec znaleziony nad Sanem to jest czyste złoto.
6: Prawdopodobieństwo jest akurat graniczące z cudem, żeby akurat do dnia dzisiejszego się to złoto tutaj wydobywało, bo nie słyszałem. Myślę, że akurat albo był to jakaś podpucha dziennikarska, albo rzeczywiście był to fakt jedyny, który się nigdy więcej nie powtórzył. Takich ciekawych rzeczy rzeczywiście można dosyć dużo na temat naszej ziemi znaleźć i u nas w Muzeum Historycznym i w Bibliotece Cyfrowej akurat naszej sanockiej. No i oczywiście akurat szereg różnych artykułów dotyczących ziemi sanockiej, Sanoka i powiatu, to jest w Jagiellonce tak zwanej, w Bibliotece Jagiellońskiej.
5: I też już cyfrowe zbiory.
6: To znaczy zbiory są wszędzie de facto cyfrowe. Oczywiście akurat należy też przeglądając czy udostępniając zwracać szczególną uwagę na prawa autorskie, bo tego nie można akurat naruszyć. To, co my udostępniamy, to w 100% jest w domenie publicznej z możliwością akurat puszczania w eter. Myślę, że po to akurat ktoś te biblioteki cyfrowe zrobił, żeby jednak akurat społeczeństwo, jak ktoś tylko ma ochotę, żeby mogło z tego korzystać. Nasza cała historia, nie tylko Sanoka, ale i całej Polski.
5: Na profilu, przeglądając Państwa wpisy, widać, że o to dbacie. Mamy na przykład fotografię Rynek Sanocki z roku 1901 i zaznaczenie. Źródło, domena publiczna, Biblioteka Narodowa, akurat tu.
6: No jeszcze jest tak zwana Biblioteka Narodowa, skarbnica też w większości zdjęć. Oczywiście nasz sanocki rejon akurat w okresie przedwojennym był fotografowany przez takiego pana, który się Poddęski nazywał. Mnóstwo zdjęć jest archiwalnych z tego okresu. I Sanok, i Serpentyny, i całe akurat te rejony tutaj nasze górzyste.
5: Jeśli bym chciała zgłębić historię miejscowości, w której mieszkam, to jak zacząć tę podróż po archiwach w wersji cyfrowej? Jakie to są strony? Jak się odnaleźć? Bo to na pierwszy rzut oka wcale nie jest proste.
6: Znaczy, jest instytucja akurat Google. Jeżeli się akurat wpisze coś, czego się szuka, zawsze wyszuka. Jeżeli się wpisze Biblioteka Sanocka cyfrowa, to od razu wyskoczy. No i wtedy tam już jest wyszukiwarka na stronie i można sobie żeglować akurat w archiwach. Jak się czegoś konkretnego szuka, to się akurat czasami znajdzie, a jak się czegoś konkretnego szuka, to się zazwyczaj znachodzi inne rzeczy.
5: Jeszcze ciekawsze.
6: Jeszcze ciekawsze. Łącznie na przykład właśnie z tym odkryciem złota w Sanoku, gdzie szukałem czegoś zupełnie innego, a znalazłem to.
1: O pasjonującej historii odkrywanej w ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej opowiadał Grzegorz Panek.
0: Z tego słyną Bieszczady.
1: Edyta Salnikow, prezeska, dyrektorka Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, wydawczyni. Ja trzymam na przykład w ręce coś, co jest dla Pani szczególne.
4: Tak, to jest publikacja jedna z pierwszych Kobiety Bieszczadów. Autorstwa jest Karolina Kruczek. Ważne w niej jest to, że pokazanie kobiet, które na początku XX wieku, a też i w XIX wieku już wykazywały swoją aktywność inną niż tylko wtedy przypisaną kobietom.
1: Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, od jak dawna działacie? Dlaczego został powołany?
4: Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy został powołany w 2016 roku, ale pomysł i marzenie urodziło się w 2015 przy kawie w domu prywatnym, kiedy siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, kiedy spotkał się animator z społecznikiem i kulturoznawcą, pasjonatem kultury, może tak, i chcieliśmy coś zrobić.
1: Pani pochodzi stąd, wyjechała na studia. Jak to się stało, że pani wróciła? Dlaczego?
4: Ja nie wróciłam. Ja nadal mieszkam poza Bieszczadami, mieszkam w Rzeszowie na co dzień. Natomiast pochodzę z Bieszczadów i zawsze dla mnie historia tego regionu, natura, ale i ludzie byli ważni i są. I myślę, że kiedyś wrócę.
1: To piękne. Co w tej chwili?
4: W Rozpuciu w gminie Trawa Włoska będzie miejsce edukacji o przyrodzie, o rolnictwie, o zdrowej żywności, o ludziach, którzy mieszkali w Bieszczadach, o zbójnikach, ale tych rozumianych jako rycerze ludu, nie zbóje, którzy rabowali. Miejsce, które mamy nadzieję, troszeczkę skłoni ludzi do refleksji, że nie tylko sztuczna inteligencja, nie tylko zachłyśnięcie się nią, bo ona, no, trzeba iść z postępem, ale też trzeba mieć te umiejętności, tak jak umieć pisać, umieć czytać, tak samo umieć i znać się na roślinach. Siać, zbierać, przechowywać nasiona.
1: Bo też wiedza o roślinach.
4: Tak, wiedza o zdrowej żywności. Więc to jest jeden z naszych tematów. Inny temat to są warsztaty rozwojowe dla kobiet, ale z takiej perspektywy nie tyle psychologicznej, co wytchnienia, odpoczynku od codziennego biegu, zadbania o siebie pod kątem zdrowotnym, w tym wykorzystania ziół, też o refleksologii, o jodze, o oddechu. Dzisiaj wiele osób zapomniało, jak oddychać, bo oddychamy dzisiaj bardzo płytko, bardzo szybko, bo jesteśmy bardzo zestresowani. Nam zależy na tym, żeby w tym chaosie, w tym pędzie na chwilę się zatrzymać, zobaczyć, że życie jest dookoła nas. Nie gonić już tylko za tym celem, a zobaczyć, że dookoła jest pięknie. Warsztaty są skierowane tylko do kobiet, bo zależy nam na tym, żeby panie przy kawie, przy herbacie, czasem z kocykiem usiadły i porozmawiały, żebyśmy się też jako kobiety wzajemnie wspierały.
5: Medyta Salnikow, prezeska, dyrektorka Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
1: Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy działa od kilku lat. Znacznie dłuższą historię ma Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, kiedyś we Wzdowie, dziś w Woli Sękowej. Opowiada o nim Beata Woroniec.
7: Nasza historia jest już dość długa, bo Uniwersytet Ludowy, który prowadzimy, został założony właściwie w 1959 roku. Przechodził różne koleje i różne kierunki były prowadzone przez Uniwersytet Ludowy.
1: A stowarzyszenie, któremu pani przewodniczy, od jak dawna prowadzi Uniwersytet?
7: No, stowarzyszenie właściwie założone zostało pod koniec XX wieku. Ja jestem prezeską od 2003 roku, także właściwie ponad 20 lat i szczęśliwie udało nam się ochronić tę placówkę, bo był bardzo trudny czas jeszcze we Wzdowie, kiedy właściwie te placówki istniejące w Polsce upadały i nie mogły sobie poradzić właściwie z takim utrzymaniem tego rodzaju szkół w sytuacjach, kiedy musiały je przejąć organizacje pozarządowe, bo właściwie tylko taka droga istniała przed tymi placówkami.
1: To z jak wielu miejsc odległych w Polsce i na świecie przyjeżdżają wasi słuchacze, pokazuje, że jesteście potrzebni i że chętnych do tego, by uczyć się rzemiosła artystycznego, nie brakuje.
7: Zasięg naszego uniwersytetu jest dość duży, właściwie ogólnopolski. Przyjeżdżają też mieszkańcy innych krajów, choć w większości są to Polacy, ale jednak pokonują taką odległość dość znaczną. Na przykład przylatują z krajów norweskich samolotem do Rzeszowa, potem dostają się właśnie do Woli Sękowej. Mieliśmy słuchaczy z Wiednia, z Francji, Belgii, Słowacji. Także rzeczywiście uniwersytet cieszy się dość dużą popularnością w kręgach właśnie zainteresowanych rzemiosłem i tego rodzaju formułą edukacji.
1: A czego uczycie tych, którzy przyjeżdżają do Woli Sękowej?
7: No, nasz uniwersytet specjalizuje się w rzemiośle artystycznym, więc są to przedmioty ukierunkowane właśnie na różnorodne techniki rzemiosła, w dużej mierze techniki tak zwanych ginących zawodów, ale odpowiadamy też na potrzeby, na zainteresowania słuchaczy naszych, uczestników zajęć i wprowadzamy różnorodne warsztaty dodatkowe, które są obecnie jak gdyby poszukiwane, pożądane, umiejętności, które są cenione. Prowadzimy rzeźbę w drewnie, wikliniarstwo, plecionkarstwo, techniki tkackie, techniki haftu i koronki, witrażu, malarstwo, ikony. Na przykład krótsze warsztaty to są warsztaty słomkarskie, warsztaty batiku, warsztaty tkania na tabliczkach. Także no jest tego dość dużo i nasi uczniowie przechodzą ten kurs w ciągu 2 lat i na

0: trudno powiedzieć akurat, czego dokładnie szukam, bo jak się szuka, to się czasami znajduje coś, czego się nie szukało. Tak to wygląda z internetem i z tymi akurat stronami dostępnymi akurat w poszczególnych bibliotekach.
1: Po historię Leska, Robczyc, Strzyżowa sięga również od lat Jarosław Figura. Przez wiele lat aktor legendarnej sceny plastycznej KUL-u, który we współpracy z samorządowcami i instytucjami kultury w naszym regionie tworzy spektakle poświęcone wielkim artystom lub bohaterom, w tym sprawiedliwym wśród narodów świata z Leska.
2: W Robczycach stworzyłem premierę do obrazu Józefa Mehoffera Dziwny ogród. Dlaczego w Robczycach? No, Mehoffer tam właśnie się urodził.
1: Rozmowa z Jarosławem Figurą już za moment, ale wcześniej spotkanie z Grzegorzem Pankiem z Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. Pasją mojego gościa jest odkrywanie historii tej części regionu.
3: Poznaj historię Bieszczadów.
4: Wśród wielu postów, jak sanoccy lekarze 100 lat temu zmieniali system opieki zdrowotnej w tym mieście, no to już bliżej pana dzisiejszej zawodowej działalności, bo przypomnijmy, jest pan dyrektorem szpitala powiatowego w Sanoku.
0: Okazuje się, że nasi lekarze akurat w roku 24 albo 25, czyli 100 lat temu, procesowali się akurat z istniejącą wtedy kasą chorych. Ich pomysł na życie to był taki, który dzisiaj jest akurat adekwatny w POZ-cie, czyli walczyli o wybór lekarza przez pacjenta. Co by się dzisiaj nam wydawało, że to coś jest normalnego, że pacjent sobie może wybrać lekarza, a wtedy akurat było tak, że kasa chorych przyznawała akurat konkretnego lekarza do konkretnego pacjenta, no i nasi lekarze akurat sanoccy de facto na całe tutaj województwo lwowskie wprowadzili takie nową. Profesorowie notabene akurat z Wydziału Prawa Lwowskiego uczestniczyli w podpisywaniu porozumienia, które zaskutkowało to tym, że to porozumienie zostało przez kasę chorych uznane i no, był tak zwany wybór lekarza akurat po stronie pacjenta. Taka ciekawa historia, może akurat nieznana, wkład naszych lekarzy akurat w reformę systemu.
4: No i ten zatarg był dość ostry, mocno tam sanoccy lekarze walczyli z kasą chorych.
0: Kasa chorych oczywiście to nie jest dzisiejsze NZ, to była bardziej taka instytucja akurat, powiem szczerze, że nawet nie wiem akurat do kogo przypisana. Każda miejscowość akurat powiatowa miała odrębną swoją kasę chorych. Kasa chorych notabene płaciła lekarzom za funkcjonowanie i za opiekę nad pacjentami. Tym sposobem akurat nasi lekarze akurat wymogli na kasie, że pacjent jak dostawał akurat informację, to była zapisana lista lekarzy, z których mogą oni korzystać.
4: Czy te tematy związane ze służbą zdrowia, może z profilaktyką zdrowotną jakoś też najbliższe są panu? Czy przeglądając te archiwalne gazety, też na to pan zwraca uwagę?
0: Nie da się akurat nie zauważyć historii, tak to ujmę. Jeżeli akurat szukam tematów akurat dla towarzystwa, to przy okazji znajduję coraz więcej tematów akurat historycznych dotyczących szpitala naszego sanockiego, bo okazuje się, że nasza historia też już jest dosyć długa, bo szpital był założony w 1857 roku. Na początku był wynajmowany w pomieszczeniach zlokalizowanych, z tego co się orientuję, na posadzie. Też w archiwach znalazłem opis de facto tego szpitala z 1877 roku, który mówi, ile było łóżek, a było tych łóżek aż 35.
4: Zapytam jeszcze o taki temat, który teraz pana zajmuje. Jak pan siada teraz jeszcze wieczorami, kiedy coś może sen nie przychodzi, jeszcze by się coś znalazło, to czego pan szuka w internecie?
0: Trudno powiedzieć akurat, czego dokładnie szukam, bo jak się szuka, to się czasami znajduje coś, czego się nie szukało. Tak to wygląda z internetem i z tymi akurat stronami dostępnymi akurat w poszczególnych bibliotekach. To jest też Filmoteka Narodowa, bo są kroniki z lat i przedwojennych, jeżeli chodzi o Ziemię Sanocką. De facto jest jeden film, Ziemia Sanocka. Jeżeli chodzi o współczesność, to akurat no, są kroniki, które akurat, na przykład jest jeden film dotyczący budowy szpitala akurat nowego w roku 64. Jest pokazana ta budowa, to budowano szpital dla ościennych powiatów, bo wtedy akurat takie były akurat możliwości ówczesne i ten szpital miał być bardziej zaangażowany, akurat nie tylko sam powiat sanocki, ale i trochę w inne części jeszcze naszej akurat tutaj ziemi województwa podkarpackiego. Czasami w archiwach

0: Nawet światowych można ciekawe rzeczy znaleźć. Jest taki fajny film niemy akurat z 1915 roku w Filmotece Hiszpańskiej w archiwach akurat, który pokazuje wizytę arcyksięcia Ferdynanda i następcy tronu księcia Karola po odbiciu twierdzy Przemyśl, a defilada jest w Sanoku na placu Świętego Michała. 1915 rok.
1: Ale jak pan znalazł ten film, co trzeba było wpisać w wyszukiwarkę? Czy to znów przypadek?
0: Czasami jak się przez przypadek szuka różnych rzeczy po archiwach, bo oczywiście te archiwalia europejskie też są w tej chwili cyfrowe i poszczególnych bibliotekach narodowych coś na temat nawet i Sanoka od czasu do czasu można znaleźć.
1: A nazwa Sanok jest dość łatwa. Możliwe, że ktoś może zapisał przez C na końcu, jeśli to mówimy o zagranicznych bazach danych, ale łatwo znaleźć.
0: Jakieś trudności nie ma. Myślę, że akurat jest to taka dosyć prosta nazwa, że nawet wyszukiwarki jej nie przeinaczają.
1: Dziś o tym, jak działa i o historii, które nam przypomina Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, opowiadał członek tego towarzystwa, Grzegorz Panek.
0: Zachęcam oczywiście do oglądania naszej strony, przede wszystkim Sanoczan.
2: Na profilu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej na Facebooku znajdziemy choćby opowieść o epokowym wynalazku z Sanoka przełomowej technologii. W styczniu 1939 roku właśnie w Sanoku rozpoczęto produkcję materiału, który odmienił wygodę podróżowania i standard wyposażenia wnętrz, a więc lat i celu. Jak informuje Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, w ślad za ilustrowanym kurierem codziennym z 1939 roku, ten nowatorski materiał wyściółkowy produkowany przez renomowaną fabrykę wyrobów gumowych Sanok, polska spółka dla przemysłu gumowego spółka akcyjna, był powodem do dumy dla Sanoka, regionu i całej polskiej gospodarki, co wyróżniało Laticel, wyjątkowa elastyczność, miękkość i lekkość, przewiewność, trwałość i odporność. Te właściwości sprawiły, że Laticel był prawdziwą rewolucją w komforcie siedzeń, materacy i mebli. Prasa pisała o rewolucji w komforcie podróży. Nowoczesne samochody na całym świecie wyposażano w siedzenia i oparcia właśnie z tego materiału. Laticel z Sanoka szybko zdobył uznanie nie tylko w motoryzacji, ale też w łóżkach szpitalnych, meblach domowych i sprzęcie sanitarnym. Fabryka Sanok nie tylko wdrożyła światowy patent, ale uniezależniła rynek krajowy od importu, tworząc nowe miejsca pracy i nowoczesne technologie. Prasowe reklamy i doniesienia o wprowadzeniu wynalazku na rynek znajdziemy na profilu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej na Facebooku.
3: Co jest grane w Bieszczadach?
2: A teraz człowiek teatru, który sięga po historię naszego regionu. Od kilku lat mój gość, Jarosław Figura, współpracuje z Leskiem, gdzie stworzył spektakl Jedno życie Leskie w oparciu o historię rodziny, która w czasie II wojny światowej ukrywała Żydów. Została odznaczona tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W części tej historii poświęcona jest również teatralizowana wystawa przygotowana przez Jarosława Figurę w siedzibie biblioteki w Lesku. Ale w swojej pracy artysta sięga również po historię innych części naszego regionu. O Lesku wspomniałam, ale choćby grudzień 2024 roku, tutaj pracował pan w Ropczycach.
4: Tak, ja może powiem, że na Podkarpaciu, ale może w całej Polsce i na całym świecie, bo taki los kiedyś sobie wybrałem i z miłości do teatru, więc tak, w Ropczycach stworzyłem premierę do obrazu Józefa Mechofera, Dziwny Ogród. Dlaczego w Ropczycach? No, Mechofer tam właśnie się urodził. Potem co prawda przeniósł się do Krakowa, natomiast miejsce urodzenia ma się jedno i miasto Ropczyce zaproponowało mi zrobienie spektaklu, autorskiego spektaklu o Józefie Mechoferze. Ja wybrałem jeden z jego najbardziej takich słynnych obrazów, Dziwny Ogród, na co dzień znajdujący się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Spektakl, który z jednej strony dotyka samego Mechofera i staram się w tym monodramie godzinnym, prawie plastycznym, wizualnym opowiedzieć o samym malarzu, o jego związkach z Ropczycami i nie tylko, ale też spektakl, który mówi o relacjach ludzi i właściwie myśl, która zainspirowała mnie do zrobienia tego spektaklu, to jest to, że Dziwny Ogród to jest właściwie dziwny świat nasz cały, którego bardzo często nie rozumiemy w wielu aspektach i z pewnością wielu zna ten obraz. Na tym obrazie mamy dziwny ogród, gdzie jest żołnierz, żona Mechofera, Jadwiga, gdzie jest jego dwuletni synek Zbigniew i piastunka gdzieś w oddali, która się tym dzieckiem opiekuje. Nad nimi, i tu jest właśnie ta dziwność główna, unosi się ogromnej wielkości ważka w secesyjnym stylu, patrząca tak jakby na to wszystko. Być może to jest tak, historycy sztuki mówią sam malarz, ale być może to jest jakaś siła duchowa, dobra, a może zła, która patrzy na tych wszystkich ludzi w tym dziwnym ogrodzie świata i patrzy, jak my sobie żyjemy, jak my sobie radzimy. Bujny ogród to jest wielki obraz, 2,20 na 2 metry i jestem aktorem tego spektaklu i w pewnym momencie ten obraz mnie wchłania do środka. Pomysł na ten spektakl był taki, by zrobić ten obraz w formie witrażu. Józef Mechofer był wybitnym polskim, ale światowym witrażystą. Przez 41 lat w katedrze we Fryburgu w Szwajcarii tworzył witraże. Tak sobie pomyślałem, żeby za jednym zamachem opowiedzieć o Mechoferze, ale z drugiej strony aktor i reżyser musi mieć zawsze jakieś klocki, którymi buduje tę swoją przestrzeń rekwizytową, scenograficzną i przez cały spektakl układam sobie tak jak puzzle ten właśnie witraż od samego dołu i poszczególne osoby, które dokładam w tych puzzlach, rozmawiają ze mną. Ja z nimi rozmawiam. No, w monodramie jest o tyle ciężko, że aktor jest tylko sam, ale oczywiście nagrałem i kompozytor Łukasz Damryk, który stworzył mi niezwykłą muzykę do tego spektaklu, powgrywał mi swoich członków rodziny, czyli dziecko i żonę i ja z nimi rozmawiam sobie w tym offie. Posiłkuję się też w całym spektaklu jabłkami, które są na tym obrazie, a tutaj te jabłka pełnią u mnie bardzo różną, dziwną, symboliczną rolę. No i ważka. Ważka, która pełni u mnie właśnie funkcję z jednej strony szatana, z drugiej anioła, czy walkę dobra ze złem, jeżeli ktoś jakby nie wierzy w istnienie świata pozamaterialnego. Gram w tym spektaklu z jednej strony osobę, która jest uwikłana w relacje, często może nie poukładane z żoną, a może z dzieckiem. Przedstawiam też kawałek takiego życia współczesnego, że może rodzic nie ma czasu dla tego dziecka, a może powiem tak, że Mechofer był bardzo szczęśliwy ze swoją żoną i to było naprawdę takie poglądowe małżeństwo. Natomiast ja wprowadzam pewien wątek trudności relacji tutaj z tą żoną i stąd są potem relacje może z tą piastunką. To, co bardzo często ludzi w życiu spotyka i staram się szukać w człowieku tych dobrych pokładów do relacji, do miłości, ale nie zawsze nam to wszystko wychodzi. Także spektakl lubię, jeżeli się toczy na kilku różnych pokładach semantycznych i tutaj jedną z nich to jest ten dziwny ogród świata, gdzie człowiek nie zawsze wie, jak poradzić sobie z relacjami z innymi osobami, ale i ze sobą.
2: A czy to można jeszcze zobaczyć? Czy spektakl, który miał premierę w grudniu 2024 roku w Ropczycach, jeszcze gdzieś będzie pokazywany?
4: Tak, każdy twórca robi spektakl, żeby go grać więcej niż raz.
2: Ja go zagrałem. Znam takich, którzy jednorazowo działają, ale to wspaniale.
4: Tak, ja powiem, że 5 razy go pokazałem już. Oddźwięk i odbiór był bardzo dobry, co mnie cieszy. Też między innymi oprócz mieszkańcom, włodarzom miasta pokazałem młodzieży, żeby ropczyckiej, tej ziemi ropczycko-sędziszowskiej, żeby pokazywać, że właśnie tam urodził się taki wielki malarz jak Józef Mechofer. Więc tak, będę się starał ten spektakl grywać w różnych przestrzeniach Polski. To jest tak, że nie niestety nie zawsze to tylko ode mnie zależy. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to proszę śledzić moje strony internetowe i wtedy będą już konkrety.
2: W Strzyżowie Jarosław Figura przygotowywał też spektakl teatralny w wyjątkowym miejscu, bo w jedynym w Polsce podziemnym tunelu schronowym i drugim obiekcie na Podkarpaciu chroniącym niemieckie pociągi w czasie II wojny światowej. To właśnie tutaj, w betonowych schronach pod Górą Żarnowską w 1941 roku skrywał się pociąg sztabowy Adolfa Hitlera. Przekop mierzy 435 metrów. To unikatowy na skalę europejską zabytek budownictwa fortyfikacyjnego. A dziś schron jest dużą atrakcją turystyczną Strzyżowa i okolic.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
2: Elżbieta Mazur-Bielat to Co jest grane, lokalny program o ważnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, o ciekawych inicjatywach turystycznych, o historii regionu, także historii sportu. I już teraz zapraszam właśnie na sportowy początek tej części magazynu o swojej przygodzie z piłką nożną i o historii Stali Rzeszów. Opowiada były bramkarz tego ważnego klubu w regionie. Piotr Kilar jest bohaterem serii Biało-Niebieska Historia na YouTube'owym kanale Stali. Z pochodzącym z Rymanowa byłym bramkarzem rozmawia rzecznik klubu Miłosz Bieniaszewski.
3: Sportowe Bieszczady.
5: Powiedz, jak się zaczęła cała ta twoja przygoda, kariera piłkarska?
6: Od dziecka
5: w sporcie byłem. Szkoła podstawowa mieliśmy fajnego takiego trenera, nauczyciela, no nie, który przyciągnął nas przez wszystkie dyscypliny sportu i w większości zacząłem w sumie od biegania na nartach, no nie. W takiej małej miejscowości jak Rymanów, to tam się uprawia wszystkie dyscypliny i mój ojciec kiedyś też grał w piłkę, nawet zdobyli ze startem Rymanów chyba czwarte miejsce w Polsce, nie, w juniorach. Poszedłem w tym kierunku, no nie. Zacząłem w Rymanowie, a później po 8 klasie przyszedłem tutaj do Rzeszowa.
4: Zawsze chciałeś być bramkarzem?
5: Zawsze, od samego początku.
4: Dlaczego? Generalnie pamiętam, jak ja chodziłem do podstawówki, to zawsze się mówiło, że gruby na bramkę. No ty chyba gruby nie byłeś.
5: No nie. Nawet chciałem kiedyś ważyć 80 kilo, no nie? Teraz też chciałbym. No ale... Ale w piłce tak, ale z kolei już tam w innych dyscyplinach wręcz, no to lubiłem grać w polu, nie? Kosza.
4: Już raczej chciałeś wtedy coś zdobywać, a nie zatrzymywać tak, przeciwnika. Tak. Mówi się też, że bramkarze muszą być lekko zwariowani, szaleni. Coś w tym jest?
5: Czasami.
4: A to z tobą jak było w takim razie?
5: Znaczy ja no, raczej byłem taki stonowany, ale no, czasami się zdarzały jakieś takie wybryki.
4: Wybryki, jak to w życiu. I mówisz, że po 8 klasie przyszedłeś do Stali Rzeszów. Jak do tego doszło, że trafiłeś właśnie do naszego klubu?
5: Dzięki trenerowi o świętej pamięci, Krukowi i trenerowi Kocetowi.
4: Gdzieś ciebie wypatrzyli, rozumie, tak?
5: No tak. No i trafiłem tutaj, no nie? W sumie pod ich opiekę, no nie? Pod w sumie trenera Kruka, no a do drużyny przyszedłem do trenera Padyskiego, też niestety świętej pamięci. Pierwszy obóz to z trenerem Padyskiego, właśnie tam, gdzie to był rocznik 7-1, ja jestem 7-2.
4: Z tej drużyny do pierwszego zespołu oprócz ciebie ktoś się jeszcze dodrapał?
5: No, dużo chłopaków. Krzysiek Ochalik, Maciek Huzarski, Piotr Dąbek, niestety świętej pamięci, Piotr Łoza, Piotr Libicz, no nie?
4: Też
5: młody. No i on najwięcej bronił, jakby wstali tutaj w tej drugiej lidze. No chyba tyle z tych
4: chłopaków. I tak jak na taką jednorocznikową drużynę, to naprawdę sporo.
5: Bo z tego drugiego rocznika, no to Paweł Kulaski i Jasiek Grochecki.
4: Przyszedł czas wejścia do pierwszej drużyny. I...
5: Znaczy to było tak, że ja po juniorach poszedłem do Bogufała. Mm-hmm. To jest załatwa Bogufała. No i tam byłem 2 albo 3 lata, tylko tam niestety mnie zjadały kontuzje. Miałem 3 razy nogę złamaną, urwane wiezadła w planie, do tej pory mam. No i tak jak już było fajnie, no to zawsze kontuzja, no ale tutaj trafiłem na końcówkę drugiej ligi, no nie? Czyli ostatni ten sezon niestety spadliśmy wtedy, no i wtedy tam debiutowałem w tej drugiej lidze. Tam parę meczów mi się udało zagrać. Była taka drużyna, która no, nie nadawała się trochę do spadku.
4: No tak, no 2 lata wcześniej.
5: Spokojnie.
4: Bardzo podobna, nie identyczna, ale bardzo podobna do ostatniej kolejki. No. Biła się o awans i nagle spada.
5: No szkoda. Szkoda tego było, bo...
4: Jak myślisz, czy jak to pamiętasz, co w głównej mierze mogło wtedy zadecydować o tym, że ta drużyna spadła?
5: Ja myślę, że no, to były takie chyba wtedy... Myśmy byli młodzi, no nie, tam wchodziliśmy jakby dopiero, ale myślę, że chyba też warunki takie finansowe, bo tam były problemy z płatnościami, no i tak mi się wydaje, że to chyba w dużej mierze...
4: Mogło być decydujące wpływ. A jaka to była szatnia wtedy? Ta, do której przyszedłeś, ta seniorska Stali Rzeszów?
5: Fajna, no jak... Pamiętam, na pierwszą z pierwszą drużyną pojechałem po juniorach zaraz... To był jeszcze trener Gnina, już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale ono pierwszy obóz, no, a później zostałem wypuszczony do Bogufały, no nie? Ale fajna atmosfera.
4: A z kim taki najlepszy kontakt od razu złapałeś w drużynie?
5: Myśmy tak trzymali, ja mimo że bramkarze, no nie, ale to myśmy, ja tak z Piotkiem.
4: Bo coś jest zawsze, że bramkarze to są trochę taką drużyną w drużynie.
5: No ale nie w każdej, no nie?
4: Tak, ale często tak jest. A młodemu chłopakowi wtedy było ciężko wejść do takiej szatni... Znaczy, granej, można powiedzieć.
5: Wtedy było tak, że zawsze myśmy jakieś tam raz w tygodniu grali, jak juniorzy, no nie, tam z pierwszą drużyną, albo nas brali, no nie, do pierwszej drużyny na jakieś treningi. No i tak wtedy, tak jak kojarzę, to tam, nie wiem, 3-4 zawsze awansowało do tej pierwszej drużyny. Wtedy była też druga drużyna, to także zawsze z pierwszej drużyny juniorów to no, kilku chłopaków zawsze...
4: I to było o tyle właśnie łatwiejsze, że już się troszkę byliście otrzaskani z tą pierwszą drużyną, tak? I to było takie łatwiejsze to wejście. Mówisz, że trzymałeś się między innymi, może przede wszystkim z Piotkiem Libiczem, twoim konkurentem. No. Bogusław Siwiec był twoim konkurentem. Rafał Pomianek w późniejszych czasach był twoim konkurentem.
5: No jeszcze Bogdan Kowalski.
4: I Bogdan Kowalski, tak.
5: Jak ja przyszedłem się z Buchwały, no to Kowal wyjechał, no nie, do tego stanu.
6: Tak, tak, tak.
5: No, fajny zawodnik.
6: I właśnie, tak jak patrzyłem sobie, ile meczów zagrałeś w Stali i tak dalej, to takie można było troszkę odnieść wrażenie, że zawsze byłeś tym drugim.
5: Niestety tak się jakoś tak poukładało, że jak... Ja myślę, że mnie w ogóle zjadła ta Buchwała, nie, te kontuzje, że... Jest coś takiego, jak jest się na fali, no nie, no to idzie się, a jak tu już przyszedłem, to już byłem taki po tych kontuzjach już, nie wiem. No,
6: jakieś takie iskry.
5: Akurat nie, może nie, trochę nie miałem szczęścia.
6: No i mocną konkurencję, bo no, każdy z tych wymienionych to... Ale... Piotrek Gliwicz pewnie dłużej by bronił, gdyby też Żmierzy wyleciał, prawda, z Polski. No Rafał Pomiernym grany przez całe lata.
5: No tak, bo miał fajnie też bronił.
2: Piotr Kilar, były bramkarz Stali Rzeszów, był gościem jednego ze spotkań w ramach biało-niebieskiej historii na YouTube. W nowym kanale Stali Rzeszów. Rozmawiał rzecznik klubu Miłosz Bieniaszewski.
3: Co jest grane w Bieszczadach?
2: A już teraz historia lokalna jako narzędzie do pracy dla człowieka teatru. W ten sposób pracuje Jarosław Figura, aktor, reżyser, twórca przez wiele lat związany z legendarną sceną plastyczną Kulu. Kul, czyli Lublin, ale Jarosław Figura często tworzy w naszym regionie. Jego teatralne działania były poświęcone m.in. malarzowi związanemu ze Strzyżowem, Wojciechowi Weissowi.
7: Malarzowi Młodej Polski, który bywał w Strzyżowie, czerpał inspirację z tego miejsca. Była poświęcona pana praca twórcza, wpisana w program Europejskiej Nocy Muzeów jeszcze w 2017 roku w Strzyżowie.
4: Tak, ja może powiem, że to też nieprzypadkowo, że ja w teatrze co jakiś czas gdzieś biorę na paletę malarza. Wspomnę może jednym zdaniem, że oprócz reżyserii na PWST we Wrocławiu ukończyłem filologię polską w Lublinie na UMC, ale też studiowałem przez rok historię sztuki na Kulu. Nie udało mi się tej historii sztuki skończyć, bo ilość wyjazdów z Leszkiem Mądzikiem po świecie była tak duża, że było to niemożliwe, bo fizycznie nie było mnie w Polsce, ale ta miłość do historii sztuki została i ja co jakiś czas staram się, jeżeli ktoś zaproponuje mi pracę artystyczną nad artystą, malarzem, tworzyć. I kiedyś w Muzeum Narodowym w Kielcach do obrazu Pankiewicza Dziewczynka w czerwonej sukience zrobiłem spektakl, wystawę. I teraz propozycja zrobienia spektaklu i wystawy w Strzyżowie na Podkarpaciu dotycząca Wojciecha Weissa bardzo mnie ucieszyła. Dlaczego akurat Wojciech Weiss i Strzyżów? Przecież każdy go kojarzy, Wojciecha Weissa z Krakowem. No, on kilkukrotnie przyjeżdżał do swojej siostry, która była żoną naczelnika stacji w Strzyżowie i malował swoje obrazy na tym takim pagórkowatym terenie, jak to sam Weiss nazywał. I tam powstały wiele jego bardzo pięknych i ważnych dzieł. I Mielizna, i Taniec z Faunem. Wiele tych obrazów powstało właśnie w Strzyżowie. I nadarzyła się taka okazja, że Strzyżów dostał propozycję otrzymania mebli, które należały Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie miał swoją posiadłość letnią i do tej pory mieszka jedna z wnuczek. Osoba, pani dyrektor muzeum, Monika Bober, widziała też moje poprzednie spektakle i mówi: panie Jarku, ja bym chciała, żeby pan te wielkie szafy zaaranżował, bo ja wiem, że jak pan to zrobi, to te szafy zaczną fruwać i to będzie takie lekkie i niezwykłe. Ja mówię: ale naprawdę? No tak, można zobaczyć sobie w internecie trailer tej wystawy. O, jej niestety już nie ma, ona była przez 5-6 lat, natomiast była mocno teatralizowana. Też specjalnie muzyka napisana do tej wystawy. Muzyka przez Julię Owczarek. Ta kompozytorka muzykę stworzyła do Jednego Życia Leskiego. Stworzyła mi też muzykę do tej wystawy. Niezwykle piękną, wzruszającą. Oczywiście wystawa mocno oświetleniowa. No, niestety tylko w internecie, ale kto wie, może jeszcze kiedyś ją gdzieś pokażę. Natomiast to była klimat domu i twórczości Wojciecha Weissa. Jeżeli państwo wpiszą, to wyskoczy od razu trailer. W tej wystawie towarzyszył spektakl plenerowy w czasie tej Nocy Muzeum. Obrazy senne Wojciecha Weissa na rynku strzyżowskim tego bardzo starego miasteczka. Wystawiłem łóżko, też na którym Wojciech Weiss spał, do niego należące. Aktor, który szukałem trochę sobowtóra, który przypominałby trochę posturą Wojciecha Weissa. Tak jakby chciałem pokazać, że te obrazy, które namalował, być może mu się przyśniły. I co było inspiracją do tych obrazów. I na tym wielkim, na jednym łóżku spał aktor, takim przepięknym, starym, a z drugiego łóżka uczyniłem ekran, na którym co jakiś czas wyświetlany był duży slajd obrazu, który namalował Wojciech Weiss. W tle, na tym bruku strzyżowskiego rynku, wydarzały się przeróżne sytuacje, które mogły zainspirować do namalowania tych właśnie obrazów. Powiem może o jednym, Ecce Homo, bo taki też był tytuł, Ecce Homo, obrazy senne Wojciecha Weissa. Kloszard, który na boso ma tekturkę na sznurku, na szyi z napisem Ecce Homo, taki symbol właściwie człowieka, który jest takim człowiekiem bardzo delikatnym i właściwie jedna, nie wiadomo jaka sytuacja może okazać się tragiczna, że nagle przestajemy żyć za chwilę, bądź to choroba, która może też nas śmiertelna bardzo szybko przenieść w inne wymiary. Może powiem też, że często angażuje młodzież lub seniorów mieszkających w danym mieście i tutaj też ten spektakl stworzyła młodzież. Ja wyreżyserowałem młodzież, ale też Ecce Homo, głównego tego starszego pana, grał nauczyciel historii, który na co dzień tę młodzież uczył w szkole. I to jest takie przepiękne łączenie ludzi mieszkających na co dzień obok, wprowadzanie ich w sztukę i mówienie o właściwie wrażliwości człowieka, o kruchości człowieka, a jednocześnie wspominanie w tym przypadku wielkiego malarza, jakim był Wojciech Weiss. A to nie wszystko. Jest w drugiej galerii sztuki prawnuczka Ania, która przywiozła mnóstwo lamp Aladdyna, może powiem. To też można w internecie zobaczyć. Weiss zbierał, często jeździł wschodnie pamiątki jakiejś takiej kultury orientalnej, islamskiej. I taki bajkowy świat islamu stworzyłem też taką wystawę w innej przestrzeni. Natomiast dopełnieniem właśnie moich Weissowych licznych przygód był monodram pod tytułem Ecce Weiss, który do tej pory grywam z powodzeniem w wielu miejscach w Polsce, gdzie ja jakby wchodzę w ciało i w życie Wojciecha Weissa i gram go. Gram go tutaj pokazując 8 jego wybranych oczywiście kopii, które namalował, nawiązując do tego kloszarda, o którym przed chwilą mówiłem w spektaklu na bruku, Ecce Homo. To jest ten obraz, który namalował Wojciech Weiss. Nieprzypadkowo tytuł mojego spektaklu jest Ecce, ale już nie Homo, tylko Ecce Weiss, czyli z jednej strony oto człowiek w domyśle, ale oto Weiss, artysta, malarz. I bardzo ważny aspekt tego spektaklu to jest muzyczność. Cały ten spektakl jest tak mocno muzyczny, jak malarstwo Wojciecha Weissa. To było niezwykłe, jak zaczynałem się wczytywać w historię Wojciecha Weissa, czytając jego pamiętniki, że właściwie tak jak dla mnie teatr i obrazy w teatrze są tak mocno muzyczne i ważne, dla niego też. On nawet malował obrazy, gdzie te nutki praktycznie gdzieś tam między tymi torami kolejowymi niezwykły sposób wpisywał, ale nie w sposób jakby dosłowny. I oczywiście ja bardzo lubię w teatrze symbolikę i skrót i taki szalony pomysł, który mi się urodził. Pokazuję oczywiście, wybieram sobie 3 obrazy Wojciecha Weissa, gdzie opowiadam historię i wybrałem sobie jeden samobójca na torach, taki słynny obraz i pokazuję jakby dlaczego do tego samobójstwa mogło dojść, czy Maki, słynny obraz Maki, gdzie też to rozgrywam, ale chcę o tej muzyczności jakby dokończyć ten wątek tej muzyczności. Ja w pewnym momencie w tym dziwnym śnie i na scenie zamieniam się w skrzypce. To jest taki szalony pomysł, ale sztuka właśnie pozwala nam na szaleństwo. Trzymam ten w ręku, ten ślimak, który powoduje, że to malarstwo było tak ważne dla Wojciecha Weissa, że on właściwie, on być może zamienił się w skrzypce. W śnie oczywiście, w śnie wolno wszystko.
7: Wojciech Weiss, artysta, malarz młodej Polski. Kilka razy gościł w Strzyżowie, a wystarczyłoby to miasto stało się inspiracją. Czy pan rozumie dlaczego, bywając w Strzyżowie?
4: Dlaczego? To wiadomo, to jest tak, że Wojciech Weiss, tak się mówi, że to polski Renoir, ale on się z tym nie zgadzał, śmiał się z tego, ale te akty gdzieś tworzył, natomiast on był polskim pejzażystą i bardzo lubił ten niezwykły, pagórkowaty, przepiękny teren, bo to ani jakieś wielkie góry, ale ja właściwie zanim dojechałem do Strzyżowa, nigdy wcześniej nie byłem, cały świat właściwie zwiedziłem ze sceną plastyczną, a po raz pierwszy trafiłem i też się zachwyciłem tym Strzyżowem.
7: Jarosław Figura opowiadał o swojej pracy, opartej także na twórczości malarzy związanych z regionem. Tak było w Strzyżowie, gdzie bywał Wojciech Weiss, a gdzie Jarosław Figura stworzył spektakl Ecce Weiss.
3: Radio Złote Przeboje 103,6

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.